0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest Liliana Surma z domu wydawniczego Rafael. Dzień dobry pani Liliano.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Dzisiaj obchodzimy w Kościele Katolickim wspomnienie świętej Rity i o świętej Ricie dziś będziemy rozmawiać. W jakiej sytuacji życiowej znajdowała się pani, gdy po raz pierwszy zwróciła się o pomoc do świętej Rity?
3: W bardzo konkretnej, mianowicie byłam w pierwszym trymestrze ciąży z moim drugim dzieckiem, z moją drugą córką, jak się później okazało. I w tym pierwszym trymestrze, pod koniec pierwszego trymestru, no miałam takie dolegliwości, bardzo bolały mnie plecy, pojawiła się taka dziwna wysypka. Ale taka naprawdę to był bardzo dotkliwy ból, bo ja jak każda kobieta wydaje mi się przynajmniej, że jestem dość odporna na ból. No i niestety w trakcie tam badań okazało się, że po prostu zachorowałam na pół, że przechodzę półpaśca w ciąży w pierwszym trymestrze. Ja się wtedy jakoś tak bardzo jeszcze tego nie wystraszyłam, no tylko, że każdy, kto chyba półpaśca miał, to wie, że po prostu to jest bardzo dotkliwy ból. Ja jeszcze tą ciążę dość ciężko znosiłam, dlatego że dość dużo wymiotowałam po prostu, zwłaszcza w tym pierwszym trymestrze, więc byłam mocno osłabiona. I wtedy trafiłam do kliniki chorób zakaźnych, bo tam mnie przekierowano, w której pan profesor poinformował mnie, że generalnie wszystko powinno być dobrze, no ale niestety on musi mnie poinformować, że istnieje znikoma, aczkolwiek istnieje takie ryzyko, że dziecko może jakby urodzić się z wrodzoną ospą wietrzną. On miał taką pacjentkę i on musi mnie w związku z tym poinformować, że grozi temu dziecku niedorozwój kończyn dolnych, że takie dziecko tej jego pacjentce tam chyba 2 lata przede mną się urodziło, więc on musi mnie o tym poinformować. Ale też jednocześnie muszę przyznać, że on mnie też uspokajał, że oczywiście to jest ryzyko znikome, natomiast no, wie pan, każdy miecz wiszący nad głową, zwłaszcza nad głową matki w ciąży, jest po prostu takim momentem, kiedy życie się po prostu zawala. Więc no, we mnie powstała bardzo duża taka dziura lękowa, prawda, o moje dziecko. I w takim momencie życia zupełnie przypadkiem, a ja jeszcze muszę się też do czegoś przyznać, kilka dni przed tym, jak zaczęły mnie boleć plecy, przed tym, jak zanim się dowiedziałam, że mam półpaśca, miałam taki sen, śniło mi się, że widzę przed sobą mężczyznę, który całego na biało ubranego, ja wtedy myślałam, że to jest lekarz, tak, że wyglądał jak lekarz, który trzymał dziecko z bardzo krótkimi nogami. I ja byłam bardzo wystraszona, mówię, Boże, czemu to dziecko ma takie krótkie nogi? A on mi powiedział, nie martw się, one mu rosną. No i ja przyznam szczerze, wtedy jak o tym półpaństwu usłyszałam, jak ten profesor mówił o tym niedorozwoju kończyn dolnych, to ja natychmiast przypomniałam sobie ten sen. No i wiecie, wyobraźnia zaczęła pracować. No ten lęk był jeszcze bardziej spotęgowany. Przyznam szczerze, że to nie był moment ufności w jakąkolwiek opatrzność Bożą. To był taki moment buntu i potwornego lęku, tak?
2: I w tym momencie... potwornym lęku pani wtedy się skierowała właśnie do świętej Rity? Czy ktoś
3: nie, ja nie wiedziałam jeszcze o świętej Ricie. Ja nie wiedziałam jeszcze o tej... Przyznam szczerze, że nie wiedziałam w ogóle o istnieniu świętej Rity, przyznaję się. Ja mam dosyć duże nabożeństwo do Matki Bożej, więc tam no, najczęściej korzystam z różańca, jest mi po prostu jakoś tak najbliżej do różańca. I wtedy moja droga przyjaciółka, której już dzisiaj nie ma z nami tutaj pośród żywych, powiedziała mi, mówi, wiesz, moja mama tutaj w Krakowie zawsze jak było coś z nami trudnego, ona mówiła, jeszcze użyła takiego słowa, obgryzała nogi świętej Ricie. I mówi, wiesz, tutaj na Kazimierzu jest figura świętej Rity, może byś kiedyś tam pojechała. No ale ja w związku z tym, że miałam już jedno małe dziecko, sama, no mówię, ta ciąża była dla mnie bardzo trudna, jeszcze cały czas pracowałam też w tej ciąży. Stwierdziłam, że to może się kiedyś wybiorę i zapomniałam o tym. I dokładnie chyba 2 tygodnie później, bo tam dostałam acyklowir na powstrzymanie tego wirusa, który bardzo słabo u mnie działał, ja po prostu on się bardzo mocno wysypał, całą jedną stronę miałam rzeczywiście w takich ranach, no to mnie strasznie bolało i nie mogłam w ogóle pod koszulkę ubrać. Dodatkowo moja starsza córka się zaraziła tym półpaścem, więc przechodziła ospę. Także no po prostu wszystko nam się tak skotłowało i 2 tygodnie później po prostu byłam miałam załatwić dla mojej mamy jeden dokument, I miałam go załatwić na krakowskim, znaczy miałam go odebrać na krakowskim Kazimierzu. Ja mam potwornie złą orientację w terenie, więc miałam trochę czasu, stwierdziłam, że trochę się przejdę, bo to będzie ładny jakiś, to był ładny dzień, wiosna. I tak sobie szłam, nie ulicą główną krakowską, jak to jest w Krakowie, tylko po prostu taką boczną ulicą. I nagle patrzę, taki wielki kościół, patrzę, augustianie, nie wiedziałam, że święta Rita jest augustianką i główne wejście do tego kościoła było zamknięte, więc ja weszłam od ulicy, nawet nie wiem, jaka to jest ulica, tam, gdzie się idzie na skałkę. I jeszcze przy wchodzeniu tam, bo tam jest taki schodek, zapraszam tutaj wszystkich do krakowskich augustianek, żeby sobie zobaczyć, potknęłam się na tym schodku i tak można powiedzieć, że centralnie wpadłam przed tą figurę świętej Rity. No i to był rzeczywiście dla mnie taki, no może dzisiaj myślę, że to był znak, nie? Że ja po prostu przyznam szczerze, jak już zobaczyłam, że to jest ta święta Rita, to ja po prostu tam klęczałam i się tylko rozpłakałam. I nawet się nie modliłam i tak dalej, nie? Ale to był ten moment, że ja wychodząc tam od tych sióstr augustianek, po prostu wzięłam sobie obrazek z modlitwą i tak sobie pomyślałam, że no i tak kocham moje dziecko, nieważne co się wydarzy, no będę się do niej modliła. I modliłam się całą ciążę do świętej Rity i mam zdrową 11-letnią Ritę, moją córkę.
2: A w którym momencie się pani zorientowała, że właśnie sytuacja zaczyna się zmieniać?
3: Wie pan, jak urodziłam Ritę, to jeszcze w ogóle to było tak śmiesznie, bo ja urodziłam siłami natury i miałam zamknięte oczy i położona na mnie nawet nakrzyczała, proszę otworzyć oczy, niech pani zobaczy, jakie ma pani piękne dziecko. A ja się do końca bałam, że mimo tego, że byłam po USG, tam wszystko było na tym USG w porządku, prawda? Jakby do końca się bałam o tej jej nogi, muszę się przyznać. Chyba wtedy się zorientowałam. Tak naprawdę to... Jedno, czego ta sytuacja mnie nauczyła, to że jak ma się kogoś przy sobie, dla mnie tak rzeczywiście w tej ciąży, w tym trwaniu, to wszystko jest prostsze i przypuszczam, że jakby byłam przygotowana na wszystko. Więc nie wiem, czy był taki moment, w którym ja się zorientowałam. No, ja po prostu miałam jakby towarzyszkę, o tak powiem, i mnie to wystarczyło.
2: A w jaki sposób święta Rita jest obecna teraz w pani życiu każdego dnia?
3: To przede wszystkim patrzę na córkę o jej imieniu. I rzeczywiście muszę... No tak, no właśnie ta córka, którą urodziłam wtedy, ma na imię Rita. Więc to jest taki... To było takie... No nie chcę powiedzieć, że to jest takie wotum dziękczynne, ale jakby z pełnym przekonaniem, zresztą każdemu swojemu dziecku tak się starałam wybrać patrona jakby świadomie, ale z pełnym przekonaniem wychowuję Ritę. No teraz Rita ma 11 lat, jest bardzo fajną dziewczyną, taką bardzo charakterną, tak sobie też świętą Ritę wyobrażam. I myślę, że tak jest obecna. Ja muszę panu powiedzieć, że za każdym razem, jak tam patrzę czasem, no oczywiście nie codziennie, nie, bo to nie jest tak, że codziennie ja mam taką świadomość, ale jest wiele takich momentów, jak Rita była do komunii, takich bardziej podniosłych, kiedy na nią patrzę, ja się cieszę, że ona ma taką patronkę. Więc w tym sensie jakby ta święta Rita jest u mnie obecna cały dzień, 24 godziny na dobę.
2: A jak pani córka zareagowała, gdy pani opowiedziała jej właśnie tą historię, którą pani przed chwilą opowiedziała naszym radiosłuchaczom?
3: No ma takie poczucie, że ma, jak ona to mówi, zacytuję, to jest takie dziecięce, ja mam taką porządną patronkę. Myślę, że bardzo ją lubi, bardzo lubi swoje imię i też dużo osób, jak na przykład ostatnio byliśmy się zapisać do biblioteki takiej publicznej, nie? I tam właśnie ona mówi, no mam na imię Rita i pani mówi, o matko, jaką ty masz patronkę, a moja Rita mówi taka z przekonaniem, z taką dumą, mówi, wiem, mam dobrą patronkę. Także, no zresztą muszę panu powiedzieć, bo myśmy pojechali też z całą rodziną, jak Rita miała 3 lata, do Kasi, bo ja obiecałam sobie, że po prostu kiedyś do niej dotrę i to była nasza właściwie taka pierwsza podróż zagraniczna, taka rodzinna, no bo mieliśmy małe dzieci, nieduże. No i też środki trzeba mieć na wyjazd zagraniczny i też muszę powiedzieć, że trafiliśmy, nie znaliśmy, nigdy nie byliśmy we Włoszech, wynajęliśmy sobie taki pokój u rodziny i proszę sobie wyobrazić, że my przyjeżdżamy tam do nich i nas pytają, co my tam robimy, że zazwyczaj to Polacy to jeżdżą nad wodę i tak dalej. Zresztą wtedy Nursia była na przykład taka bardzo zrujnowana, bo to było chyba po tym trzęsieniu ziemi, więc to nie był taki czas odwiedzania właśnie tego regionu Umbrii, tak, we Włoszech.

0: Czyli taka święta Rita łączy, można powiedzieć, też tych, tak, którzy tak. jej się łączy. Zawierzają.
1: Myślę, że łączy, myślę, że bardzo o nich dba. Myślę, że bardzo on tak, myślę, że bardzo o nas dba, że bardzo się stara tak właśnie po kobiecemu, po matczynemu, no właśnie dbać, mieć w opiece rzeczywiście, takiej swojej delikatnej, subtelnej, bo ja tutaj mówię, śmieję się, że z zawodu jestem mamą, myślę, że to jest właśnie też taka misja każdej mamy, taka kobieca, subtelna obecność. To przede wszystkim też widzimy w Matce Bożej, nie? Która też myślę, że była wielkim wzorem dla świętej Rity, tak wierzę w to.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Liliana Surma z Domu Wydawniczego Rafael.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: Ministerstwo Książek.
1: Przed nami wakacje, a wraz z nimi wyjazdy, podróże małe i większe, albo 2 miesiące dziecka w domu i nieśmiertelne mamo, tato, nudzi mi się, szczególnie podczas podróży, w samochodzie, w pociągu czy samolocie, albo w hotelu, kiedy my odpoczywamy po intensywnym dniu, a pełne energii dziecko chce coś robić. Co może robić? Mikkel Niva i Nils Petter Morland przychodzą z pomocą w przezabawnej i ilustrowanej książce pełnej pomysłów, wyzwań, zadań i podpowiedzi. Zatytułowana jest 101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje. Zilustrował ją Fredrik Eden. Nam dorosłym wydaje się, że wakacje, kiedy nie trzeba wstawać do szkoły albo podróż poza miejsce zamieszkania, są czasem odpoczynku, ekscytacji i zadowolenia. Ale to jest nasza dorosłych perspektywa. Młode umysły są cały czas chłonne wrażeń i przygód. Ciała dzieci lubią być w ruchu i dobrze, bardzo dobrze, bo z tego właśnie bierze się rozwój. Ale nasza frustracja, kiedy po raz 20 słyszymy nudzi mi się albo kiedy dojedziemy, pytane co 2 minuty, też są naturalne. Możemy nie mieć pomysłów ani sił, żeby ciągle wymyślać jakieś zabawy lub gry. Po to jest ta książka, żeby odciążyć nas dorosłych i sprawić, żeby wakacje spędzane czy to w podróży, czy w domu, na podwórku, były pełne wrażeń, bo ogranicza nas i dzieci tylko wyobraźnia. 101 sposobów na nudę. Ta książka wzmacnia kreatywność dzieci, ucząc je, że nie potrzebują drogich gadżetów albo ciągłego zabawiania przez dorosłych, żeby czuć się fajnie. Chociaż dorośli oczywiście biorą udział w tych zadaniach, bo najfajniej jest wtedy, kiedy cała rodzina spędza czas razem, a nie każdy gapi się w telefon. Na to po przeczytaniu książki nie będzie już miejsca. Przejdźmy do konkretów. Jadąc autem, dziecko może zamienić się w reportera i zdawać do telewizji relacje z tego, co widzi po drodze. Oczywiście może to nieco ubarwić, żeby dodać dramatyzmu czy humoru. Jak można zbierać wspomnienia z wakacji? To nie tylko tradycyjne zdjęcia, ale na przykład rysowanie codziennie tego, co się zjadło, nagrywanie relacji dźwiękowych, zebranie odrobiny kamyków czy piasku z odwiedzanych miejsc i zmieszanie ich w słoiku, albo notowanie adresów odwiedzanych miejsc i zaznaczanie ich po powrocie na mapie na ścianie. Jeśli spędzamy wakacje w domu i nie odwiedzamy żadnych znanych miejsc, można wymyślić własne, na przykład jabłonka niech staje się jabłonią króla Bolesława Chrobrego, a dołek w ziemi ostatnim dołkiem wykopanym przez Adama Mickiewicza. Można też wziąć kartkę długopis, zapisywać wszystko, co się widzi. Może wpadniemy na trop prawdziwej afery szpiegowskiej. Można też mówić jak obcokrajowiec, nie znając języka obcego. Do tego trzeba się przysłuchiwać na wakacjach zagranicznych. W aucie robi się za nudno? Pośpiewajmy, wymyślając nowe słowa piosenki do melodii Wlazł kotek na płotek. Wymyślmy całej rodzinie tajne zadania. To może być nieużywanie przez cały dzień słowa więc, tańczenie za każdym razem, gdy stoimy w miejscu, albo opowiedzenie tego dnia każdemu z rodziny coś miłego. W restauracji zamówmy coś, co brzmi najbardziej tajemniczo, albo coś, czego nigdy nie jedliśmy, zamiast pizzy czy stripsów z frytkami. Obserwując ludzi dookoła, wyobraźmy sobie, jakimi zwierzętami mogliby być. Rysowanie map, tworzenie toru przeszkód, łapanie powietrza z wakacji to też są super pomysły. Opowiedziałam Państwu tylko o ułamku tego, co znajdziemy w książce. Atrakcje są na każdym kroku, najwięcej w naszych głowach. Inspiracje nie tylko wakacyjne znajdziecie w książce 101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje. Od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Dostałam pyszny książkowy deser od wydawnictwa Insignis, kompletnie się tego nie spodziewając. Jest nim książka Mika Herona zatytułowana Tajne godziny. Tajne godziny to są te momenty z naszego życia, o których inni nie mają pojęcia albo wydaje nam się, że nie mają, które sprawiają, że jest nam źle ze sobą, kiedy wychodzi, jacy jesteśmy naprawdę i ile świństw popełniliśmy. Każdy z nas je ma, tyle że ujawnione tajemnice niektórych mogą zatrząść posadami całych państw. Mick Heron jest mistrzem powieści szpiegowskich, nawiązuje do najlepszych tradycji brytyjskich tego gatunku. Jego seria Kulawe konie stała się bestsellerem, została zekranizowana, a Jackson Lamb, szef sekcji wyrzutków z MI5, stał się jednym z moich ulubionych bohaterów literackich. Heron lubi wyrzutków, lubi nadawać im znaczenie, podobnie jest w Tajnych godzinach. W wyniku sporu premiera z pierwszym biurkiem, czyli szefową MI5, powstaje komisja Monochrom, złożona z mało rozpoznawalnych polityków, lorda i urzędników. Mogłoby się wydawać, że to awans, bo komisja ma badać nadużycia służb, a to wdzięczny i ważny temat. Do tego w tle jest spór o wyprowadzenie usług do sektora prywatnego, w tym takich usług państwowych, jak weryfikacja osób aspirujących do państwowych stanowisk. Łakomy kąsek. pierwsze biurko z niejednego pieca chleb jadło i od razu zapowiada członkom komisji, że bezpieczeństwo państwa to zbyt ważna sprawa, żeby zajmowali się nią jacyś urzędnicy i że mogą próbować dostać tajne dokumenty, ale szanse na to są nikłe. I tak mijają dwa lata. Dwa lata bezczynności, przesłuchań świadków, którzy chcą się na kimś zemścić albo przeforsować jakąś prywatną sprawę. Mnóstwo niepotrzebnej nikomu pracy, z czego oddelegowani urzędnicy zdają sobie sprawę, wiedzą, że to degradacja, a nie awans. Do momentu, kiedy na ich biurko trafia teczka z sygnaturą Berlin Otis. Teczka, która może zabrudzić kilka życiorysów, może strącić kilka pomników i ukrócić kilka karier. Mick Heron przenosi nas do Berlina roku 1994. Mur już upadł, ale Berlin to wciąż zoo szpiegów. Stasi nie rozpłynęła się w powietrzu, ich zbrodnie nie przestały istnieć, ale wielu agentów, oficerów podjęło próbę urządzenia się w nowej rzeczywistości. W Berlinie zderzają się interesy służb wielu krajów, swoją placówkę mają też Brytyjczycy. Na tej placówce jest jeden agent, spędzający sporo czasu w nocnych klubach, który później będzie dowodził grupą wyrzutków. W Londynie nawet ważniejszy od pierwszego biurka jest dziadek pewnego późniejszego wyrzutka. Fani Kulawych Koni już wiedzą, do jakich osób się odnoszę, ale jeśli nie czytaliście tej serii, to możecie zacząć właśnie od Tajnych Godzin, w których Mick Heron odsłania przeszłość niektórych swoich bohaterów. A kiedy teczka Otis zostanie otwarta, otworzy się puszka Pandory. Uśpieni agenci znajdą się w niebezpieczeństwie. Przeszłość zacznie dopadać bohaterów berlińskich notatek, a niektórzy zrobią wszystko, żeby ta przeszłość nigdy nie wyszła na jaw. Do tego dla polityków Monochrom stanie się okazją do przeforsowania własnych interesów. Świetna powieść szpiegowska Tajne Godziny Micka Herona od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Co powiecie, drodzy Państwo, na wakacje w Polsce? Feluś i Gucio są za. A ja po przeczytaniu i obejrzeniu tej książki również. Nasza księgarnia przygotowała dla małych podróżników książkę z serii Feluś i Gucio odkrywają. Tym razem jest to Polska. Autorką książki jest Katarzyna Kozłowska, a zilustrowała ją Marianna Szet. I to jest doskonała zachęta i zaproszenie do poznania naszego kraju, jego bogatej historii i wielu atrakcji przyrodniczych, kulturowych, architektonicznych, kulinarnych i wielu, wielu innych. Jak sobie popatrzymy na mapę, to jesteśmy naprawdę narodem szczęściarzy, bo owszem, może maj był w tym roku zimny, ale mamy w Polsce góry i morze, jeziora, puszcze, miasta i wsie, kościoły, meczety, cerkwie, osady wikingów, skanseny, dziko żyjące zwierzęta, kręte rzeki, niziny, wyżyny, pagórki, ścieżki edukacyjne, obserwatoria astronomiczne, szlaki rowerowe. Słowem, mamy wszystko. I może dobrze, że Feluś i Gucio nam o tym przypominają, chyba czasem o tym zapominamy. Drodzy rodzice, a może najpierw zapoznajcie dzieci z atrakcjami naszego kraju, zanim ruszycie do Tajlandii czy Grecji. Świetnie napisała Katarzyna Kozłowska tę książkę, z dużym szacunkiem do naszej historii, do naszych tradycji, ale też ucząc dzieci, jak zachować się w podróży, w zetknięciu z turystami z innych krajów, czy jak powinniśmy dbać o miejsca, które odwiedzamy. To od nas samych zależy, czy przetrwają dla naszych wnuków. Wyprawę z Felusiem i Guciem zaczynamy oczywiście od zaplanowania podróży, przeczytania mapy, informacji w książkach czy w prasie o miejscach, które odwiedzimy. Na początek zajrzymy do Biskupina, który mówi, jak żyli pierwsi mieszkańcy Polski. Odwiedzimy też miejsce, w którym żyła prawdziwa księżniczka, księżniczka Daisy, czyli Zamek Książ. Poznamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie, a potem przeniesiemy się do Warszawy. Wiem, że mieszkańcy Krakowa się z tym nie zgodzą, ale to najważniejsze polskie miasto, stolica. Do Krakowa Feluś też nas zabierze i przekona dzieciaki, że nie taki smog straszny, jak może się wydawać. Nad Bałtykiem poszukamy bursztynów, oczywiście nasmarowani kremem z filtrem, chyba że trafimy na 15 stopni w lipcu, to założymy kurtki z kapturem. Ale to będzie dobra okazja do odwiedzenia fokarium i zobaczenia fal. Mamy fokarium na Helu, mamy też osadę wikingów, naprawdę. Lubicie Mazury? To wyjątkowa kraina pełna ptaków, ryb, do tego ruin zamków, można tu żeglować, a w Elblągu wybrać się w rejs statkiem po trawie. Mamy w Polsce wspaniałe stare lasy, na Roztoczu czy Puszczę Białowieską, z żubrami, łosiami czy rysiami. Mamy też piękne miasta, Wrocław i jego 100 mostów, Poznań, Kraków, Gdańsk. Mamy jaskinie i wulkany w krainie wygasłych wulkanów. Mamy smaczne jedzenie na wsiach, na jarmarkach regionalnych, a więc w drogę zwiedzać Polskę z Felusiem i Guciem i nową książką od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.

kłopoty. Tam słońce gdziemy, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza taki.

sobotę, 23 dzień maja. Rozpoczynacie Państwo z Radiem Nadzieja. Za 4 minuty godzina 7 i transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Pocieszenia Pani w Małym Płocku. Następnie modlitwa różańcowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Wiktoria Małż, dzień dobry. Jestem z Państwem do godziny 12.

gromadząc się w sobotni poranek w naszym maryjnym małopolskim sanktuarium, zebranie w gronie parafian, pielgrzymów, a także radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja, przygotowujemy się do uroczystości zesłania Ducha Świętego, kończący okres świąteczny. Każdy z nas buduje swoją relację z Chrystusem w inny sposób i ta relacja każdego z nas jest inna. Każdy z nas buduje i przeżywa swoją relację z Chrystusem w inny sposób. Dlatego nie ma sensu porównywać swojej drogi wiary do drogi bliźniego. Przypomina o tym dzisiejsza Ewangelia, w której święty Piotr zostaje przez Jezusa upomniany, że jego relacja miłości z Mistrzem będzie miała inny charakter i dynamikę niż relacja Jana. Niezależnie od tego, jak aktualnie wygląda nasza bliskość z Jezusem, dzisiaj każdy z nas na nowo może usłyszeć Jego słowo: Ty pójdź za mną. Posileni tym krótkim wstępem, że każdy i każda z nas jest uczniem Chrystusa i idziemy za Nim, choć każdy inną drogą, prośmy Maryję, Panię Małopłocką, aby wstawiała się w naszych potrzebach i intencjach, a także by wypraszała nam wszelkie dary i łaski, o które z wiarą w tej mszy świętej prosić będziemy. Ksiądz kustosz w tej mszy świętej modli się za świętej pamięci

Krystynę Muzyk, polecając ją w mszy świętej gregoriańskiej. Ja, Boże Miłosierdziu, polecam świętej pamięci Tadeusza Jastrzębskiego w drugiej z 15 mszy świętych popogrzebowych. Na początku tej mszy świętej prośmy miłosiernego Ojca w niebie za każdy moment, kiedy nie postępowaliśmy w miłości za Chrystusem, przepraszajmy Go z wiarą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści nam grzechy.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, przy Twojej pomocy zostali zachowani w ich duchu i życiu i postępowaniu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu, dlatego że zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Oto Słowo Boże.

Pana z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze, ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jemu ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które trzeba by napisać. Oto słowo Pańskie. Przedstawienictwo Matki Bożej Pocieszenia i Nadziei z naszego sanktuarium wznieśmy teraz do Boga wspólne, błagalne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty Katolicki w Ojczyźnie naszej, aby zawsze szedł za Chrystusem drogą wiary i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy weszli na drogę życia zakonnego i konsekrowanego, aby wykorzystywali każdą okazję do świadczenia o miłości Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, których dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej i bierzmowania, aby tworzyły atmosferę autentycznej wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których polecamy w tej mszy świętej porannej, za świętej pamięci Krystynę Muzyk, polecaną we mszy gregoriańskiej oraz za świętej pamięci Tadeusza Jastrzębskiego, polecanego we mszy popogrzebowej, aby dzięki obmyciu krwią Chrystusa Pana zasiedli do radosnej uczty w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, jak również za naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, abyśmy dzięki darowi pobożności zawsze służyli Majestatowi Bożemu z synowską miłością. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych błagań i spraw, aby Chrystus umocnił darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, niech przyjdzie Duch Święty, który jest odpuszczeniem wszystkich grzechów i przygotuje nasze serca na Twoje

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Ale... Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O świętej pamięci Krystynie Muzek i Tadeuszu Jastrzębskim i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy

Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawienia.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nas doprowadziłeś od starego do nowego przymierza. Przyjmij łaskawie nasze prośby, abyśmy oczyszczeni z zepsucia grzechów odnowili się w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Polecajmy Panu Bogu przez Maryję, Matkę Pocieszenia z naszego sanktuarium, wszystkie intencje tej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje parafian, dzisiaj przybyłych pielgrzymów z Białegostoku, wszystkich przybywających oddać cześć Matce Bożej, radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja, wszystkie dzieci i młodzież przystępujące i przygotowujące się do sakramentów swojej pierwszej komunii świętej i bierzmowania, zawierzajmy całe swoje życie. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przynajświętszej Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież, niech wzrastają w łasce Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Pocieszenia w Małym Płocku. Przed nami modlitwa różańcowa. Przypominam numer telefonów do studia 512 123 502 lub 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W tej modlitwie różańcowej powierzamy wszystkie intencje noszone w naszych sercach. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
0: Tajemnica druga. Wesele w Kanie Galilejskiej. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zasłać, Irena.
0: Dziękujemy. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zapraszam.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać.
0: Dziękujemy. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: we wszystkich intencjach Ojca Świętego i pokoju na świecie i w naszej Ojczyźnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoje obrony uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać.
0: Dziękujemy za wspólną modlitwę różańcową tym, którzy byli przed radioodbiornikami oraz tym, którzy wspólnie modlili się na antenie. Już teraz ksiądz Jan Krupka i Słowo Życia.
3: Słowo Życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
4: Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a my wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Ponadto wiele innych rzeczy, które Jezus dokonał, a które gdyby szczegółowo opisać, to cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
5: Cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Na swój sposób możemy powiedzieć, barwne są te słowa, którymi posługuje się ewangelista i na pewno jest w nich pewna przesada literacka. Podczas publicznej działalności Chrystusa

0: Świadectwo o Chrystusie. Zaledwie część. Ale niestety okazuje się często, że my nawet tej części nie znamy. Bo nie mieliśmy w ręku Słowa Bożego, bo nie czytaliśmy Biblii, bo nie słuchaliśmy uważnie Chrystusowej nauki, kiedy ona była odczytywana w czasie liturgii czy katechezy. Tak często się okazuje, że kiedy ktoś pyta się nas o naukę Chrystusa na jakiś konkretny temat, o naukę Kościoła co do jakiegoś zagadnienia, to tak naprawdę nie wiemy, co odpowiedzieć, nie wiemy, jak się zachować. Dlatego warto postawić sobie pytanie, czy czytamy Słowo Boże? Czy sięgamy do nauki Chrystusowej zapisanej na kartach Ewangelii? Czy naprawdę chcemy poznać Jego naukę, pogłębiać naszą znajomość tego, co Pan nam mówi? On bowiem chce do nas mówić, dlatego nie gardźmy Jego słowem.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 8:10. Zapraszamy na Fakty Tygodnia.
1: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
0: Zakończyła się przebudowa ulicy Kalinowej w Łomży. Zakres prac objął odcinek o długości 321 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Część mieszkańców czekała na tę drogę blisko 30 lat, mówił podczas oficjalnego otwarcia ulicy wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński.
2: Miasto Łomża realizuje szereg ważnych inwestycji drogowych, bo to są inwestycje strategiczne, takie jak na przykład budowa ulicy Owocowej, ulicy Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ale nie mniej ważne są dla nas takie ulice osiedlowe jak ulica Kalinowa. To 321 metrów drogi, przy której mieszkają mieszkańcy, z których część czekała na tą drogę blisko 30 lat. To nie tylko budowa nawierzchni, ale również budowa kanalizacji deszczowej, co powoduje, że mieszkanie przy tej ulicy na pewno będzie bardziej komfortowe, będzie bardziej bezpieczne.
0: Wartość zadania wyniosła ponad 1 000 000 zł. Blisko połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Chodzi o to, aby rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców i budować te drogi, które będą służyły kolejnym pokoleniom. To, co dla mnie najważniejsze, realizujemy dobre, mądre projekty i programy rządowe z myślą o ludziach i dla ludzi. Taki jest sens Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Niech ta ulica Kalinowa dobrze służy lokalnej wspólnocie, niech dobrze służy Łomży.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał, jak wiele zostało zrobione w Łomży, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową.
4: Dzisiaj możemy, drodzy Państwo, powiedzieć, że tutaj na ziemi łomżyńskiej, jeśli chodzi o drogi, wiele uczyniono. Oczywiście jest jeszcze kilka dróg do rozdrobienia, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Ludzie, którzy przyjeżdżają na ziemię łomżyńską, do województwa podlaskiego, naprawdę doceniają fakt nowych arterii i też to, co się dzieje w poszczególnych miastach, czy w Białymstoku, czy w Łomży, czy w Suwałkach. Rzeczywiście dużo się dzieje.
0: Samorząd województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów przeznaczył na przebudowę ulicy Kalinowej 400 tysięcy złotych. Oznacza to, że około 16% kosztów tej drogi stanowiły środki z budżetu miasta. Po latach zapomnienia odzyskała dawny blask. W Mikołajkach w powiecie łomżyńskim w poniedziałek miniony uroczyście poświęcono odrestaurowaną kapliczkę świętego Izydora Oracza, patrona rolników i ludzi ciężkiej pracy. To nie tylko odnowiony zabytek, ale również ważny symbol wiary i tradycji, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Szczepankowie, ksiądz Dariusz Wizner.
5: Myślę, że możemy się cieszyć, że tu w naszym regionie takiego tak zachowanego zabytku nie mamy. Cieszymy się, że przywracamy po prostu jego oryginalny wygląd. Wygląd, który dzisiaj wydaje nam się zachwyca swoim urokiem pięknym, a jednocześnie tym takim oddaniem miejsca sakrum, wyjątkowego, w którym chwalimy Pana Boga, ale też i doceniamy wiarę innych, ale też i taki poziom kultury. Mówimy o kapliczce, która jest też wyrazem takiej prostej wiary, przywiązania do tej wiary, do ziemi polskiej, do ojczyzny.
0: Odnowiona kapliczka ma być dziś przypomnieniem o historii miejscowości i być znakiem rozpoznawczym dla przejeżdżających turystów, podkreśla starosta łomżyński Lech Szabłowski.
6: Obiekt może nie jakiś ogromny, bo koszt tego przedsięwzięcia, tej renowacji łącznie z przeniesieniem to około 110 tysięcy złotych. Myśmy o tej kapliczce wiedzieli, że ona stoi wśród pól, ona stała na gruncie prywatnym, tak naprawdę stanowiła własność właściciela gruntu. Pojawiały się myśli, że warto byłoby tym się zająć, tą kapliczką. I dopiero przyszedł czas, dobry czas. Mamy dzisiaj piękne dzieło. Jak ważnym było to przedsięwzięcie, myślę, że świadczy o tym obecność tak wielu osób tutaj na samym poświęceniu, wcześniej na mszy świętej odprawianej przez księdza proboszcza w intencji wszystkich rolników.
0: Kapliczka od zawsze była ważnym symbolem lokalnej społeczności, mówi sołtys wsi Mikołajki Wiesław Chojnowski.
7: No to jest bardzo ważna inwestycja, na którą dobiegaliśmy się jako samorządowiec to od lat, można powiedzieć, 90. Przy współpracy starosty, samorządowców oczywiście, dokonaliśmy tego czynu, co jest. Bo naprawdę tamta, to już widać na zdjęciu, jakie ona była w opłakanym stanie. To już czas gonił, żeby to jak najszybciej załatwić. Bardzo się udało i jesteśmy cała miejscowość jest zadowolona, no i chyba okoliczni mieszkańcy też.
0: Zabytkowy obiekt jeszcze niedawno był mocno pochylony i groził zawaleniem. Stał z dala od drogi na polu, a jego stan z roku na rok się pogarszał. Dzięki przeprowadzonej renowacji kapliczka została przeniesiona w bezpieczne miejsce przy drodze powiatowej i całkowicie odbudowana. A z kolejnymi faktami tygodnia wracamy po przerwie muzycznej.

0: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wracamy do Państwa z kolejnymi faktami tygodnia. Kolejne projekty z województwa podlaskiego otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich na rozwój odnawialnych źródeł energii. We wtorek władze województwa podpisały umowę na wsparcie 4 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 5,5 miliona złotych. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślił, że inwestycje w OZE są w tej chwili kluczowe.
2: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a może przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
1: Jednym z beneficjentów jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach, którego prezes Jakub Jackowski wyjaśnił, na czym będzie polegała inwestycja.
3: Po pierwsze, transformacja energetyczna, czyli dywersyfikacja źródeł energii. My jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej już produkujemy energię elektryczną w skojarzeniu, natomiast fotowoltaika, akurat to będzie przeznaczone na fotowoltaikę 0,5 MW, pozwoli nam zdywersyfikować produkcję ciepła, ale i również zbilansować potrzeby elektryczne. Jest to też duża korzyść dla naszych odbiorców, ponieważ ta inwestycja nie wpłynie na zwiększenie cen ciepła i prądu dla mieszkańców Moniek.
1: Koszt dofinansowania inwestycji w Mońkach to blisko 2 miliony złotych. Natomiast niemal 3 miliony złotych otrzyma z kolei Szpital Wojewódzki w Łomży na montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Herb Łomży zniknął z materiałów promujących spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Lider Nowej Nadziei w przyszłym tygodniu odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersje za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał jego usunięcia z partyjnych materiałów i tak też się stało. Herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie przypinać dowolnie, mówi łomżyński radny Piotr Chmielewski.
4: Chodzi o sam fakt użycia herbu, który jest jakby obwarowany prawem i całe szczęście, że jest. Oczywiście, jeżeli ktoś się identyfikuje i ten herb jest wydrukowany z pozwoleniem miasta na gadżety czy w słynnym merchandisingu, to okej, ale to wynika też z praw i umów, prawda, które miasto zatwierdza. Ja też nie widziałem tego. Ja też się tego uczę, więc proszę mi uwierzyć, że rozgrzeszam ludzi, którzy organizują spotkanie z panem Mentzenem i jednakże oczekuję większego rozumowania i wnioskowania. Mam tu na myśli używanie tego herbu. Może wcześniej trzeba zapytać miasto, prawda? Czy można?
1: Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 17:30. Gmina Kolno planuje postawić budynek, w którym okoliczna ludność znalazłaby schronienie na wypadek zagrożenia. To najważniejszy cel, na jaki samorząd chce wydać pieniądze z tegorocznej edycji rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O tegorocznych planach w ramach programu mówił na antenie Radia Nadzieja wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
5: Złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1, magazyn również. I na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową, na realizację tych zadań. No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne.
1: Łączna pula środków, które gmina ma do dyspozycji, wyniesie ponad 0,5 miliona złotych.
5: A resztę kwoty chcielibyśmy przeznaczyć na zakup mini koparki, która też jest bardzo potrzebna z uwagi na troskę, na dbałość o infrastrukturę krytyczną, jaką jest sieć wodociągowa. Tutaj też przecież może w każdym momencie dojść do awarii, do zakłóceń, a jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka, naszych mieszkańców, właśnie takie zaopatrzenie w wodę.
1: W ubiegłorocznej edycji programu gmina zdołała wydać wszystkie należne jej środki, czyli ponad 600 tysięcy złotych. Zakupiono wtedy między innymi beczkowóz do wody pitnej. A teraz krótka przerwa muzyczna i wracamy z kolejnymi faktami tygodnia.

0: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Po krótkiej przerwie wracamy do Państwa z kolejnymi faktami tygodnia. Już 14 czerwca o godzinie 5.39 ruszy pierwszy pociąg regionalny z Łomży do Białegostoku. Tego dnia Łomża wróci na kolejową mapę Polski po 33 latach przerwy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty 4 par pociągów regionalnych, których organizatorem jest marszałek województwa podlaskiego. Początkowo pociągi do Białegostoku będą jeździć w godzinę i 26 minut. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał, że z czasem zmieni się to na lepsze.
2: Zawsze można byłoby lepiej. No, ktoś by powiedział, że najlepiej w 20 minut dojechać, ale spójrzmy na realia. Odzyskujemy kolej. Na początku to będzie Białystok, Ostrołęka i Olsztyn. Kilka miesięcy później to początek 2027 Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka. Pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich Państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
1: Na naszej stronie internetowej mogą Państwo sprawdzić rozkład pociągów oraz ceny biletów z Łomży do Białegostoku. Lekkomyślność może kosztować bardzo dużo. Przekonała się o tym 36-latka z Kolna, która podczas rozmowy telefonicznej uwierzyła oszustowi, przez co straciła prawie 125 tysięcy złotych. O szczegółach sytuacji mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
3: Policjanci z Kolna otrzymali informację o oszustwie. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. Rozmówca poinformował 36-latkę, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane. Polecił, by nikomu nie mówiła o tym telefonie, gdyż jest to tajna operacja. Aby ochronić swoje oszczędności, kobieta miała wypłacić je w różnych bankomatach w innym mieście. Następnie oszust polecił, by wypłacone środki przekazała rzekomemu księgowemu, który w trakcie spotkania miał z kolei podać jej odpowiednie hasło.
1: Kobieta nadal wykonywała polecenia oszusta.
3: 36-latka pojechała we wskazane przez oszusta miejsce, gdzie przekazała część pobranych pieniędzy. Po upływie godziny ponownie spotkała się z tym samym mężczyzną i w tym samym miejscu przekazała mu kolejne oszczędności. Po wszystkim wróciła do domu i czekała na telefon od rzekomego pracownika banku. Gdy ten nie skontaktował się z nią o umówionej godzinie, zaczęła podejrzewać, że została oszukana. W ten sposób kobieta straciła blisko 125 tysięcy złotych.
1: Policjanci apelują, by przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych zachować szczególną ostrożność. Jeśli ktoś podaje się za pracownika banku i prosi nas o wykonanie operacji finansowej, należy natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem poprzez oficjalną infolinię. Największe przeboje Anny Jantar ponownie zabrzmią w Czyżewie. W najbliższy wtorek w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie odbędzie się koncert Anna już nie mieszka tu, przygotowany z okazji Dnia Matki. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i ponadczasowych hitów jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zaprasza Katarzyna Kostro, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
4: Koncert poświęcony twórczości Anny Jantar. Będzie to taki koncert wspomnieniowy, Anna już nie mieszka tu. Wystąpią nasze zespoły, zespół Eufonia z Czyżewa, wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca i właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat, czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artystki.
1: Wstęp na wydarzenie jest otwarty, początek koncertu o godzinie 17.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Muzyka, taniec i międzypokoleniowa energia opanują już w najbliższą niedzielę Centrum Ostrołęki. Na Placu Wolności odbędzie się tegoroczny Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora. Od godziny 13.30 mieszkańcy będą mogli zobaczyć występy grup tanecznych, koncerty oraz artystyczne prezentacje seniorów i młodzieży, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik Urzędu Miasta Ostrołęki.
5: To wyjątkowe, pełne radości i pozytywnej energii wydarzenie pod bardzo ciekawą nazwą Nie liczę godzin i lat corocznie integruje ostrołęckich mieszkańców w różnym wieku. Podczas wydarzenia swoje talenty i pasje zaprezentują seniorzy, dzieci oraz młodzież. Na uczestników wydarzenia czeka bogaty program atrakcji artystycznych i muzycznych. Na scenie zobaczymy zespół pieśni i tańca Kurpie, utalentowaną grupę taneczną z Ostrołęki DM Crew, przedszkolaki z przedszkola miejskiego nr 5, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Plus, zespół Cyganeria i Piątniczanów.
1: Nie zabraknie także regionalnych smaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych inicjatyw społecznych.
5: W trakcie występów muzycznych będzie można odwiedzić trzy bardzo ciekawe strefy. Strefę smaku, gdzie czeka wiele regionalnych specjałów na stoiskach kół gospodyń wiejskich oraz pyszny darmowy gulasz przygotowany dla uczestników. Strefę lokalnych inicjatyw, gdzie zaprezentuje się Ostrołęckie Koło Gospodyń Miejskich i strefę promocyjną ze stoiskiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie mieszkańcy Ostrołęki będą mogli spotkać się z doradcami i uzyskać informacje o aktualnych programach i możliwościach wsparcia.
1: Wieczorem na scenie pojawi się Wojciech Jackowiec z przebojami czerwonych gitar, a finałem wydarzenia będzie potańcówka z DJ-em. Wspólna zabawa potrwa do godziny 21:00. Z kolejnymi faktami tygodnia już wkrótce wrócimy do Państwa.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Jest komfortowo, nowocześnie, z korzyścią dla urzędników, ale i załatwiających swoje sprawy mieszkańców. W Śniadowie zakończył się remont budynku gminy. Oficjalne otwarcie odbędzie się 1 czerwca. To dla nas ważny moment, bo ostatni remont pamięta lata 80. Mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
2: Tego dnia nastąpi w obecności wielu, wielu gości, mieszkańców, oficjalne otwarcie budynku Urzędu Gminy, jak również jego poświęcenie. Myślę, że wszyscy nasi mieszkańcy widzą tę zmianę i budynku, i zagospodarowania terenu wokół. Ostatni remont naszego urzędu miał miejsce na początku lat 80., więc 40 kilka lat temu, a sam budynek, ten stary budynek Urzędu Gminy, to budowa z 1935 roku. To wszystko uporządkowaliśmy.
1: Poprawę warunków odczują urzędnicy i mieszkańcy załatwiający sprawy w urzędzie, zaznacza wójt gminy.
2: Mamy i wszystkie wydziały, i jednostkę ośrodka pomocy społecznej w nowym obiekcie. Myślę, że jest to obiekt komfortowy, funkcjonalny, dostosowany do obsługi interesantów z niepełnosprawnością. To cieszy, że jest to przede wszystkim i wizytówka gminy, drodzy Państwo. Trwało to długo i wymagało też i od mieszkańców, i od urzędników cierpliwości i trudu. Niemniej jednak myślę, że ten efekt finalny w postaci nowego urzędu wszystkich nas raduje.
1: Remont trwał niemal 3 lata. Koszt to 9,5 miliona złotych, z czego większość udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Ponad 450 tysięcy złotych wsparcia z trzech programów trafiło do gminy Somianka z budżetu województwa mazowieckiego. Środki pomogą między innymi wyremontować świetlicę czy zakupić nowy wóz strażacki. O szczegółach wsparcia mówi wójt gminy Andrzej Żołeński.
3: Środki, które otrzymaliśmy z samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczymy na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wyremontujemy centrum rekreacji, czyli krótko mówiąc świetlicę wiejską w miejscowości Ostrowo i jednocześnie zmodernizujemy oświetlenie uliczne z nieenergooszczędnego na energooszczędne w 4 miejscowościach na terenie gminy Somianka.
1: Dzięki dofinansowaniu uda nam się zainstalować oświetlenie energooszczędne w większej liczbie miejscowości, mówi wójt.
3: Środki, które otrzymujemy z województwa mazowieckiego, powodują to, że ta inwestycja jest zdecydowanie większa, i więcej miejscowości obejmujemy tym programem, tą modernizacją oświetlenia. Nie trudno policzyć, że w sytuacji, gdybyśmy tylko z naszych środków to robili, to tylko byłyby 2 miejscowości, a z racji tego, że środki są z województwa mazowieckiego, to robimy po prostu 4 miejscowości.
1: Dofinansowanie na remont świetlicy w wysokości 200 tysięcy złotych pochodzi z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wraz z nadejściem ciepłych dni w Łomży rozpoczęło się ustawianie miejskich donic z kwiatami. Pracownicy MPGKiM montują kolorowe konstrukcje. Pierwsze donice pojawiły się już między innymi na Starym Rynku. Łącznie ustawiono tam 20 dużych konstrukcji, a dodatkowo około 150 kwietników zawisło na słupach w różnych częściach miasta. Jak mówi dyrektor MPGKiM Marek Olbryś, to coroczny element wystroju Łomży. Prace ruszają po okresie wiosennych przymrozków.
4: Barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji. Sprawdzone rośliny, kwiaty, róże, to będą róże, byliny, które będą kwitły, ale też te nasadzenia, które są powtarzalne na mieście. Ważną rzeczą jest, żeby to sprawdzone było, te nasadzenia, i wiemy, jak o to dbać. Nie ma niespodzianek, nie ma w jakiś sposób zaskoczenia, jak ta roślina zadziała, i tu już mamy to przerobione, sprawdzone, będziemy generalnie wzorować się na latach ubiegłych.
1: Na pełny efekt wiosennych aranżacji będzie trzeba jeszcze poczekać kilka tygodni.
0: To były Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: 5 tysięcy więcej żołnierzy zza oceanu w Polsce. Taka deklaracja padła ze strony amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. O tym, jak rozumieć słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych i kiedy do Polski mogą przyjechać dodatkowe oddziały, to w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
1: Deklaracja prezydenta Donalda Trumpa to prosty przekaz. Jesteście wzorowym sojusznikiem, chcemy z wami pracować, wyślemy nad Wisłę więcej wojska.
2: Gdy rozmawiałem z generałem Mahoneyem, zastępcą szefa połączonych sztabów, to on wyraźnie wskazywał, że współpraca przynosi obopólne efekty.
1: Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, a szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, minister Zbigniew Bogucki, dodaje, to sukces wynikający z doskonałych relacji obu prezydentów.
3: Dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Jeszcze tydzień temu sytuacja z amerykańskimi żołnierzami była zupełnie inna. Rotacja żołnierzy do Polski została wstrzymana. 4000 mundurowych zostało zawróconych w trybie pilnym. Potem nastąpiła seria politycznych i wojskowych konsultacji, a ich efektem jest nie tylko zapowiedź dodatkowych 5000 żołnierzy, ale również początek rozmów o stałej obecności mundurowych US Army nad Wisłą.
0: Na zegarach za 2 minuty, godzina 9:00.

0: Nowoczesna klinika weterynaryjna ma powstać na terenie Uniwersytetu w Białymstoku. Wczoraj podpisano list intencyjny, który otwiera drogę do realizacji tej inwestycji. Podpisał się pod nim m.in. marszałek Łukasz Prokorm, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski oraz zastępca prezesu ARiMR-u Magdalena Kiciak-Kucharska. Marszałek mówił, że cieszy się, iż ten pomysł zyskał tak wartościowych sojuszników.
1: Ten kierunek jest też odpowiedzią na to, aby nasi młodzi mieszkańcy pozostawali w naszym województwie, mieli lepszą ofertę edukacyjną i cieszę się, dziękuję panu, panie ministrze, pani prezes, że dołączacie do grona, do tego sojuszu na rzecz kierunku weterynaria, a zatem idzie też budowy kliniki weterynaryjnej, która jest niezbędna, aby studenci mogli się uczyć praktycznie właśnie w tym miejscu.
0: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślił, że cieszy się z tej inicjatywy, bo województwo podlaskie rolnictwem stoi.
2: Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii. I tutaj w województwie podlaskim dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii i cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, ale też klinika, która jest nieodłącznym elementem kształcenia.
0: Rektor uczelni profesor Mariusz Popławski mówi, że to już najwyższy czas na to, aby lekarze weterynarii kształcić w województwie podlaskim.
3: Jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców Białegostoku, nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale jest to bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju wsi, gospodarstw wiejskich, producentów, przetwórców produktów rolnych. Jest to bardzo ważne dla wszystkich konsumentów.
0: Koszt budowy kliniki to ponad 100 milionów złotych. Kierunek weterynarii ruszy na uczelni już od nowego roku akademickiego. Oto jest Radio Nadzieja o 9.15 na naszej antenie Salon Dziennikarski.

0: Tutaj już jesteśmy na nas.
1: To przylot pierwszych trzech F-35. Nowoczesne, super nowoczesne samoloty. I to jest taki moment, żeby pogratulować tym, którzy to rozpędzili. Czyli przede wszystkim pan prezes Jarosław Kaczyński, bez którego nie byłoby ustawy o obronie ojczyzny, no i premier Mariusz Błaszczak. Ale o tym za chwilę, bo rozpoczynamy od przywitania gości przede wszystkim. Anna Sarzyńska, Telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, Aniu, dziękuję, że jesteś. Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci.
2: Witam serdecznie.
1: Marek Formela, portal w polityce.pl, ale Gazeta Gdańska przede wszystkim, przepraszam, redaktor Fundament. Naczelny. Piotr Semka na łączach. Dzień dobry, Piotrze.
3: Przepraszam, ale obserwacja, że gdańszczanie w większości.
1: Tak, tak, mamy dziś gdański skład, proszę państwa.
2: Ja to tak okrakiem, ten Gdańsk, była tak Warszawa Gdańsk, ale no...
1: Bo to Andrzej z Gdańska, Marek oczywiście i Piotr.
0: No, licząc pół na pół, to jest równowaga.
1: Gdańszczanin. Proszę państwa, żołnierze amerykańscy w Polsce. No i tutaj wybuchła sensacja, bo rząd chyba się cieszył, że Amerykanie, były zapowiedzi, wycofują z Polski takie jakieś, prawda, że nie będzie tej rotacji, będzie opóźniona tej brygady pancernej. No i potem huknęło Donald Trump, jasny komunikat, oto on.
4: W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald J. Trump.
1: I jeszcze komentarz prezydenta Karola Nawrockiego, też świeżutki, bo to wczoraj spotkanie z Polakami, a później wypowiedź dla mediów.
5: Pan prezydent Donald Trump jest konsekwentny. 3 września, kiedy widzieliśmy się po raz pierwszy, powiedział, jak będzie. I tak jest. To nie po raz pierwszy pokazuje, jak ważna jest dla niego relacja z Polską. Trzeba to uszanować i trzeba do tego podchodzić poważnie. Powiedział 3 września, że tak będzie. Wczoraj przekonaliśmy się po raz kolejny, że tak jest. Tak było przy G20, tak było przy Andrzeju Poczobucie. Myślę, że to sygnał dla całej klasy politycznej, żeby poważnie traktować naszych partnerów, trochę więcej.
1: Prezydent Karol Nawrocki, no zadowolony, nie potwierdził tego, że napisał SMS-a bezpośrednio, takie były przecieki, ale słuchajcie, no to jest chyba taki jednak solidny sierpowy wymierzony.
0: Knockout. Wobec rządzących, no, którzy jakby natychmiast weszli w taką retorykę, ach, skoro jest problem z wojskami amerykańskimi, no to niech prezydent interweniuje, skoro ma takie dobre relacje i oczywiście oczekiwanie było takie, kalkulacja polityczna, że nic się tutaj nie da
1: zrobić.
0: Oni
1: tam podszczypią tych Amerykanów, tam strzelą focha, obrażą się, a potem jak problem, Karolu Nawrocki, działaj. Panie prezydencie, działaj.
0: No i nagle się okazało, że nie dość, że ci Amerykanie, właśnie te wojska amerykańskie będą w zwiększonej liczbie, to jeszcze personalnie Donald Trump wskazał, komu to Polska zawdzięcza. No i po prostu...
6: Ale nie każdy zrozumiał.
0: Ale i tak jeszcze właśnie były jakieś próby, zdaje się, głównie w telewizji publicznej.
1: W likwidacji, żeby tam jakoś
0: nie przeczytać tego nazwiska, tylko częściowo przeczytać ten tweet, tam wyretuszować, wygumkować.
1: Andrzeju.
2: No tu powstaje pytanie zasadnicze. Czy premier Rzeczpospolitej Donald Tusk jest proamerykański, czy jest de facto antyamerykański? Z jego wypowiedzi, które można odbierać jako podlizywanie się, czy wchodzenie w narrację Berlina jako ten głos wspomagający, to jest jedno, a drugie, czy on to robi z tego powodu, że, jak Marek Magierowski twierdzi, który zna stosunki w USA, bowiem był tam ambasadorem, że jest to po prostu nieznajomość Amerykanów i polityki amerykańskiej. Kompletna nieznajomość, a z kolei z drugiej strony słychać głosy, że tu doskonale sobie zdaje z tego sprawę, co robi, i przyjmując narrację Berlina, załatwia sobie tam te poklepywanie po plecach. Mówię oczywiście w przenośni, w Berlinie, a de facto psuje stosunki z Ameryką, i gdyby nie Karol Nawrocki i jego twarda postawa proamerykańska i dogadywanie się z Donaldem Trumpem, to by z tych F-35 prawdopodobnie nic nie wyszło.
1: przyszło. Żarty, bo Marek Budzisz, no, wybitny ekspert od spraw wschodnich, od spraw geostrategicznych, alarmuje, i to będzie w najbliższym wydaniu Tygodnika Sieci również jego artykuł, że narasta napięcie, Rosja eskaluje incydenty wymierzone w państwa bałtyckie. To nam troszkę zeszło z radarów, ale to jest taki czerwony alarm, że tam rozgrywa się kwestia zamrożenia wojny na Ukrainie i może być coś w kierunku Polski, w kierunku państw bałtyckich, i taki sygnał, że ci Amerykanie wychodzą, byłby straszliwie osłabiający naszą sytuację.
0: No to nawet, ja mogę, nawet Donald Tusk jakby wspominał o tej...
2: Mogę
0: o
2: tym tu się ustosunkować, czy oddajemy proszę, głos proszę. Piotrkowi?
1: Nie, proszę, chcę Marek Formela.
2: Aha, jeśli chodzi o wojnę, ewentualną wojnę rosyjsko-natowską, czy rosyjsko-polską, to jak mówią eksperci, a podobnie zresztą Marek Budzisz doskonale wie, generał Bridlow, to były dowódca wojsk NATO w Europie, zdaniem ekspertów, no, Rosja potrzebuje jeszcze 5 lat, żeby odbudować te siły, żeby zaatakować NATO, czyli powstaje pytanie, czy nam się opłaca jakiś taki miękki pokój na Ukrainie. Wydaje mi się, że raczej nie, i póki Ukraińcy trzymają front, zyskujemy cały czas na to, żeby się dozbroić, a przewidywany termin, dobrze, nie teraz, ale w ciągu
1: Marku,
2: 5 lat.
1: Kwestia wojsk amerykańskich, to nam otwiera też perspektywę na stałą bazę, i to jest ważne, bo ci żołnierze, to jest inny związek, jak przyjeżdżają z rodzinami, budują tu swoje życie na kilka lat, a inny, jak po prostu wpadają na parę miesięcy czy na rok samotnie w ramach służby, prawda?
6: Może wydawać się, że mówimy o niedużym kontyngencie, 5 tysiącach żołnierzy, ale symboliczne, geopolityczne znaczenie stałej bazy, czy też stałego pobytu i zwiększania liczebności wojsk amerykańskich ma znaczenie w tej geografii, o której przed chwilą mówiliście. I ten moment w relacjach polsko-amerykańskich, czy też europejsko-amerykańskich, kiedy ta obecność chwiała się i były te informacje, które nie były zbyt korzystne dla Polski, to był też moment, w którym warto zauważyć, jak obłudnie zachowywała się część rządowa. To znaczy porażka, uchylenie się Amerykanów od zwiększenia kontyngentu było traktowane nie jako porażka Polski, tylko jako wewnątrzkrajowy argument w sporze z prezydentem Nawrockim, że oto, no, trudno było się cieszyć publicznie i głośno, ale w skrytości ducha ekipa Tuska miała taką schadenfreude, że to się nie udało Nawrockiemu, że Nawrocki przewartościował swoje relacje.
0: Nie dowiózł,
6: jak mówią w tym obrzydliwym żargonie przedstawiciele Donalda Tuska. Dla Polski byłoby lepiej, gdyby Donald Tusk wrócił do Sopotu i dalej biegał maratony. Wyznawców by ucieszył, a zwolenników poważnego sportu rozbawił kaczym chodem.
1: To przejdzie do historii. Czasami takie drobne rzeczy przechodzą do historii, ale ten moment, kiedy pojawia się informacja, że Donald Trump chce wycofać żołnierzy ze Stanów z Niemiec, a Donald Tusk mówi, że nie, z Niemiec to on nie chce brać. No to jakby tutaj chyba mu się jakaś
0: podbierać nie chce. To Solidarność
2: Europejska. Tak, nie chcę podbierać.
6: Mieliśmy też do czynienia, o czym Ania powiedziała, no, z próbą odwrócenia znaczeń, z próbą udawania, że nie rozumiemy najprostszego komunikatu, bo komunikat Donalda Trumpa był do bólu prostolinijny. Ja to słucham Radia Z, które sprzyja bardzo polskiej demokracji. Tam się dowiadujemy, że to się wydarzyło dzięki prezydentowi, jak utrzymuje kancelaria prezydenta RP. Jak utrzymuje? Czyli siedzą tam jacyś przypadkowi goście, którzy usłyszeli, może właśnie my, może nie my, ale generalnie próba mistyfikowania rzeczywistości.
1: To jeszcze, no, już oddaję Piotrowi Semce głos, ale może jeszcze pokażmy. Lech Wałęsa zabrał głos w sprawie Donalda Trumpa, nam się znowu objawił, bo nagroda w Parlamencie Europejskim, przypina sobie te ordery, to niedługo będzie już na taką, prawda, radziecką
2: skalę. Bolesław Wałęsa.
1: Potem spotkanie z Peterem Modziorem i z Donaldem Tuskiem, a i taka wypowiedź, bardzo proszę, fragment.
7: Mówił pan o kontaktach pana z Donaldem Trumpem, też pan z nim rozmawiał. Może teraz widzi pan, ile stworzał dla nas różnych dylematów w Europie. Może to jest moment, kiedy mógłbyś pan do niego odezwać, może przyjąć tę pałeczkę. Jak pan to...
8: Szanowni Państwo, Oczywiście ja czuję się trochę winny, bo go zachęciłem, by został prezydentem kiedyś. Wiesz, kiedy przed jego pierwszym kandydowaniem on mnie zaprosił na swoje posesje, na kolacji byliśmy czy na obiedzie i bardzo mnie o wszystko wypytywał. I tak mnie zmęczył, że już miałem dość jego pytań i mówię tak, panie, ja byłem elektrykiem, robotnikiem i byłem prezydentem, to pan nie może? Cholera, uwierzył, zakandydował i wygrał.
1: Śmiechów nie ma końca. Piotrze, jak oceniasz sprawę z żołnierzami amerykańskimi?
3: Lech Wałęsa ujawni światu, że to on oswoił przyszłego papieża Leona XIV z wizją bycia pontifexem.
1: Może było spotkanie.
3: No, przypomnieliśmy sobie właśnie zadufanego w sobie, no nie wiem jakiego słowa użyć, no... Prawdziwka, o.
1: Ale Piotrze, co on ma na sobie, Lech Wałęsa? Co to jest za strój? Czy ty kojarzysz, co to jest za rodzaj munduru białego?
3: Ja nie wiem, to jest taki, to są takie koszule, które są w modzie w świecie polityki Ameryki Południowej.
1: Maduro
3: nosił.
1: Morales jakiś tam.
3: Morales był taki przywódca populistyczny Bolivii. Kartel. To jest taki styl, który zezujący, to Raul Castro też nosi taką koszulę. Zresztą ten motyw latynoski jest w tym sensie jakoś uprawniony, bo Lech Wałęsa przyczepił wizerunek Matki Boskiej z Guadalupe, za co mu akurat się plus można przyznać, ale no oprócz tego jak gdyby ta koszula staje się jakimś takim dziwacznym mundurkiem u niego.
7: Laicką koszulę.
3: Ale zostawmy Lecha Wałęsę.
1: Właśnie, żołnierze amerykańscy.
3: No cóż, Niemcy mówią Ende gute, alles gute. Koniec doby, wszystko dobre. Więc skończyło się. Ale my musimy mieć świadomość, że my mamy także nad potomakiem różnych polityków i generałów, którzy nie patrzą na nasz kraj tak życzliwie jak Donald Trump. Jedni to są wojskowi, którzy w ogóle mówią, machnijmy ręką na Europę, wszystko ładujmy do Azji, bo tam się wszystko decyduje. A drudzy z kolei, to się w Polsce mało o tym wie, ale ponad 80 lat stacjonowania niemieckich wojsk w Ameryce, przepraszam, amerykańskich w Niemczech, spowodowało, że jest bardzo duże lobby,
1: tak,
3: które bardzo mile wspomina pobyt w Niemczech,
1: młodość, wursty,
3: znajomych. I rząd niemiecki, który normalnie w innych okolicznościach Amerykanom lubi dawać kuksańce, co było widać w końcowej fazie rządów Angeli i Merkel, bardzo to hoduje. To znaczy utrzymuje kontakty z tymi generałami, którzy byli długie lata w bazach amerykańskich, na przykład w Rammstein. I to lobby nie bardzo chce przesuwać wojsk do Polski, którym się kojarzy jako kraj, no, niższy cywilizacyjnie. To są zazwyczaj ludzie, którzy nie byli w ostatnich 20-30 latach, bo wojskowi jeżdżą tam, gdzie są bazy, prawda? I oni krzywią się i mówią, nie, no po co nie, Niemcy, no tak. Świetna infrastruktura, wszystko gra jak w zegarku. Bzdura oczywiście, bo każdy, kto ma do czynienia z niemieckimi kolejami, długo nie może dojść do siebie po każdej wizycie. Ja byłem często, więc wiem, co to jest korzystanie z niemieckich kolei. Więc to jest bzdura, ale oczywiście ze stereotypami walczymy. Więc na szczęście Donald Trump wystąpił jak amerykańska kawaleria, która pojawia się w ostatnim momencie westernu, aby uratować pionierów zagrożonych przez Indian.
1: Ale to stare westerny, no bo w nowych to już Indianie tylko dobrzy są.
3: Tak. Myślę, że to jest przypomnienie, jak ważną rolę odgrywa zaufanie. Coś, o czym Donald Tusk nawet marzyć nie może.
9: Nie może, tak jest.
3: W relacjach między Donaldem...
9: Słuchajcie, ale a, mamy też...
3: Piotrze,
9: przepraszam, bo jeszcze te... Zobaczmy, F-35 przeleciały, pokazywaliśmy, no i tutaj dwie wypowiedzi pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. My mamy, może ktoś powie, mamy pewną obsesję na tym, żeby przypominać, kto co kiedy mówił. Ale trzeba, bo bez tego nasza demokracja stanie się karykaturą, jeśli można zakładać maskę. No już jest karykaturą, to jeszcze większą karykaturą. No teraz...
3: Ja mogę dwa słowa jeszcze?
9: Tak, proszę.
3: Bardzo ważne jest to o przypominaniu, bo przypomniała mi się historia, jak w 2008 roku przypadkowo byłem w Sejmie i stała grupa dziennikarzy, wśród których rezonował Paweł Wroński, późniejszy rzecznik MSZ-u. I on mówił, no wreszcie spełniły się marzenia Onyszkiewicza. Ja mówię, co? Onyszkiewicz w 92 roku odradzał wejście do NATO jako naruszenie ładu w środkowej Europie. Na to Wroński powiedział, a ja pamiętam to zupełnie inaczej.
9: Ale tu mamy taśmę i to nie tak prosto ukryć. Najpierw Władysław Kosiniak-Kamysz, który wita F-35 w Polsce, w Łasku pod Poznaniem.
10: To jest niesamowity wieczór, to jest wielki dzień dla Polski, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Pierwsze trzy F-35 wylądowały. To jest proces, który trwał wiele lat i też chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego. Moim poprzednikom, tym wszystkim, którzy podjęli decyzję i tym, z którym ja dzisiaj mam zaszczyt współpracować. Z moimi zastępcami jest pan minister Cezary Tomczyk, Paweł Bejda, z panem generałem Kukułą, szefem sztabu.
9: I jeszcze, proszę państwa, archiwalna wypowiedź, też króciutka, Władysław Kosiniak-Kamysz, który chyba to była pandemia, sądząc po maseczce, tak mówi o planowanym wówczas zakupie F-35.
10: Podzieliliście nasz ukochany kraj. Podzieliliście w ten sposób, że nie ma gwarancji bezpieczeństwa, bo to nie liczba F-35 gwarantuje bezpieczeństwo, ale wspólnota Polaków.
9: A jeszcze były inne wypowiedzi, że nie kupujmy teraz, że to błędne inwestycje, że głupie, że dajmy na żłobki, to do
2: krytyka
9: lewica.
2: WOT-u była, krytyka F-35, krytyka muru, no były tych krytyk, było tych krytyk, za co się PiS nie wziął, to był krytykowany, a teraz wszystko okazuje się odwrotnie. A ja chciałem przypomnieć bardzo istotną rzecz, o której nie pamiętamy, mianowicie jakie były źródła, jakie były początki naszej współpracy z USA, tej takiej już poważnej współpracy.
9: Myślę, że Piotr Semka o wszystko pamięta, nie mów.
2: Piotr Semka może to pamiętać, ale przypomnę tutaj widzom, telewidzom, mianowicie to wszystko zaczęło się od pamiętnej rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z doradcą, wtedy bardzo blisko Trumpa, niejakim Giulianim. I tam zostały, podczas tej rozmowy, zostały zdefiniowane kierunki polityki zagranicznej Polski i USA i przekonanie strony amerykańskiej do tego, że Polska jest jednak, jeśli chodzi o obronę flanki wschodniej, czyli Europy środkowo-wschodniej, jest mimo wszystko ważniejsza od Niemiec.
9: Andrzeju, ale zobacz, czy to nie jest tak, bo jakby to oczywiście to są ważne... Ale...
2: Jeszcze czekaj, dodam jedną rzecz, że podobną rozmowę przeprowadził Jarosław Kaczyński też w tamtym czasie z Angelą Merkel. I wnioski z tej rozmowy były takie, że Angela Merkel nie dała się przekonać. Nie, no, natomiast Amerykanie, jak się okazuje, dali.
9: Z tego wszystkiego jest taki, że gdyby Polacy rok temu równo, w czerwcu, bo to będzie chyba tak 1 czerwca wybory, jeśli by Polacy inaczej wówczas wygrali, to my byśmy byli goli, nadzy i weseli.
2: To
9: a może nie weseli, po prostu w kwestiach bezpieczeństwa i w kwestiach naszej przyszłości. Zresztą Rafał Trzaskowski byś powiedział, że on wszystko by podpisał. No, cenzura byłaby, aktywiści społeczni by chodzili, mówili, pani Anna Sarzyńska.
2: Nas prawdopodobnie nie było.
9: No nas to na pewno by nie było. No, Marku.
6: No to jest dla jakości demokracji najważniejsza jest prawda. I ta prawda w wykonaniu Kosiniaka-Kamysza ma charakter spekulatywny.
9: Ale tutaj można powiedzieć, podziękował poprzednikom.
6: No tutaj podziękował poprzednikom,
9: się
6: którzy
9: po polskiej
6: którzy nie
9: polityce,
6: mają ani imienia,
9: ale nie
6: ani imienia,
0: nie zaproszono
6: ani
0: na
6: nazwiska.
0: Na... Ani...
9: Minister Mariusz Błaszczak powinien być.
2: Nie wymagać zbyt dużo, bo nie można zbyt wiele wymagać.
9: A, bo ja wymaga.
0: Ale ale wiesz, no, było takie dosyć ładne przekazanie władzy,
6: temu,
0: a...
6: Mówił 7 lat temu, jako wybitny faryzeusz tej ekipy, mówił o spójności społecznej, którą sam projektem podniesienia wieku emerytalnego w Polsce rozłożył. Mówił w imieniu rządu, który otworzył drogę do komercjalizacji służby zdrowia, z czym borykamy się dzisiaj w skali, o której paręnaście lat temu nie myśleliśmy, bo w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości relacje finansowe w służbie zdrowia były daleko lepsze i daleko bardziej wydajne z punktu widzenia pacjenta, a nie z punktu widzenia spółek prawa handlowego, bo istotą jest przecież to. I po trzecie, no Kosiniak-Kamysz to był, jak mówił Kulczyk, fajny chłopak i w roli takiego fajnego chłopaka Donald Tusk obsadził go na tym stanowisku. Niestety na tle Błaszczaka to jest po prostu amator.
0: No w ogóle powierzenie lekarzowi zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, no było dosyć takim odważnym eksperymentem.
2: Bardzo najważniejsze, mamy tradycję w obsadach tego stanowiska lekarza, bo poprzedni
9: w Polsce najważniejsze funkcje państwowe powierza się historykom i może niech tak zostanie po prostu, chociaż
2: Donald Tusk jest historykiem,
0: a też pracuje nad swoją wizją historii.
2: Teoria nie do końca.
9: Słuchajcie, ale też mieliśmy bardzo ważne wydarzenie, Marsz Solidarności, proszę Państwa, to był marsz, którego celem było poparcie wniosku prezydenta o referendum w sprawie systemu ETS. Senat ten wniosek odrzucił, ale patrząc na tę wielotysięczną, niektórzy mówią 100 tysięcy, inni 230 tysięcy rzesze protestujących, miałem taką myśl, że do Polaków dociera świadomość, że jeżeli nie zrobimy czegoś z tym sznurkiem na szyi, którym jest ten system energetyczny Unii Europejskiej, to po prostu kaput Polsko, że to jest centralny punkt w ogóle naszych problemów. Proszę wypowiedź przewodniczącego Dudy, pana Piotra, przepraszam, przewodniczącego Solidarności, pana Piotra Dudy.
11: Serducho się raduje. Wiedziałem, że będzie bardzo dużo demonstrantów, patriotów faktycznie, którym na sercu leży dobro naszej ojczyzny. Jesteśmy tu po to, aby przede wszystkim wykazać i okazać solidarność z panem prezydentem Karolem Nawrockim, bo to on złożył wniosek do Senatu o rozpisanie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale jesteśmy także, aby wykrzyczeć Donaldowi Tuskowi: chłopie, masz dzisiaj już czerwoną kartkę. To, co robi z polską gospodarką, to, co robi, jeżeli chodzi o Polskę, w Polsce, jeżeli chodzi o bezrobocie, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o branżę hutniczą, która jest branżą energochłonną i właśnie z powodu Zielonego Ładu już de facto, mówiąc kolokwialnie, leży na łopatkach i kwiczy. Dlatego jesteśmy tu po to, aby to głośno wykrzyczeć.
9: Wykrzyczeć i będzie też drugi wniosek prezydenta, zapowiedział to wczoraj prezydent Karol Nawrocki, drugi wniosek o referendum ze zmienionym pytaniem, bo skoro Senat się czepnął pytania, no to prezydent mówi kolejny raz, sprawdzam, Piotr Semka teraz, Piotrze, czy zgadzasz się z tym, że ten marsz troszkę wlał otuchy w serca polskich patriotów, że jakby fatalne rządy tej ekipy jednak zaczynają społecznie wybrzmiewać?
3: To była największa demonstracja Solidarności od dłuższego czasu. Moim zdaniem to było gdzieś od 80 do 100 tysięcy ludzi. To było przypomnienie Donaldowi Tuskowi o czymś, o czym on już trochę zapomniał, to znaczy o fali niezadowolenia społecznego. Bardzo istotne było też, że ta demonstracja pokazała sojusz rolników z dużymi zakładami pracy, bo oba te grupy są przez Zielony Ład zagrożone. Jeżeli dodać do tego obecność na tej demonstracji polityków prawicy, to można uznać, że ta manifestacja była też oddolnym wezwaniem polityków prawicy, aby zakończyli epokę złośliwych filmików, których celuje na przykład Sławomir Mentzen, i zaczęli myśleć a. o pakcie senackim, b. o kształcie jakiejś koalicji po wyborach i c. najważniejsze o tym, że odsunięcie Donalda Tuska jest najważniejszym celem, o wiele wyższym od tej czy innej rywalizacji.
9: To bardzo ważne, żeby dorośli po prostu, dorośli do momentu dziejowego społecznego.
3: I jeszcze jedno. Tutaj pokazała się też ciekawa nowa generacja młodych takich postaci. Taką postacią był Rafał Jedwabny z Wolnych Związków Zawodowych Sierpień 80. I to był człowiek, który jeszcze parę lat temu był bardzo taki agresywny pod adresem prawicy. Teraz on zmienia ton. I on pokazuje, że jednak pojawiają się nowi liderzy, którzy mogą być dużym wyzwaniem, znacznie większym niż ci związkowcy, z którymi dotąd, którzy byli bardzo często panami już po 50. A ten Jedwabny to jest ta nowa twarz. Ona może oczywiście pójść w radykalizm, to jest groźne. Ale bo jeżeli on będzie dojrzewał i stawał się coraz bardziej odpowiedzialny, może być ostrym wyzwaniem dla ekipy Tuska.
9: Słuchajcie, wasze zdanie, bo też myślę, że to jest tak, też nie wiem, czy zauważacie, ale że im kto więcej rozumie z naszej rzeczywistości, tym więcej mówi o tym OTS-ie po prostu, bo to jest, no, nie będzie eksportu, nie będzie no dobrych miejsc pracy, nie będzie też tak, dzieci, no.
2: To jest tak oczywiste. Mówią, jak śnieg w zimie. No.
0: Ale ta demonstracja pokazała, że jednak, że to nie są właśnie puste hasła, że to nie jest tylko tak, że to są jakieś tezy właśnie sfrustrowanych, studyjnych komentatorów, tylko że ludzie odczuwają na własnej skórze skutki tych działań, boją się tych jakby kontynuacji tej polityki i tych ludzi, do których te hasła trafiają, jest naprawdę dużo, że to nie są oderwane jakieś tezy właśnie na konto dyskusji gdzieś tam sejmowych, tylko to wszystko jest zakorzenione, gdzieś to trafiło do ludzi, tych ludzi jest coraz więcej.
9: Ale też, Aniu,
0: ten słuch społeczny prawicy jest jakby po raz kolejny lepszy niż słuch rządu.
9: W sprawie SAFE czy SAFE, no wczoraj świetna wypowiedź prezydenta, który powiedział, że nie po to został wybrany, żeby zadłużać Polskę na dekady na nieznanych warunkach w obcych walutach, bardzo celnie ujęte, ale też to, że sprzeciw wobec SAFE dostał moim zdaniem zdumiewająco duże poparcie społeczne, to się bierze z tego, że ludzie zobaczyli, ta Bruksela naprawdę jest w stanie oszukać, ordynarnie oszukać i szkodzić narodom. Już nie mówię o tym, co zrobiła...
0: W kwestii SAFE były takie takie pół na pół.
9: Ale Aniu, zdumiewająco duże poparcie dla sprzeciwu. Ja byłem tym zaskoczony, wiesz, nawet jeśli to jest pół na pół, to kiedyś jakby dawano ci paciorki, to naród by skakał, tańczył i linczował tych, co są przeciw. A teraz już nie. Marek Formela, bo Marek za mało mówi, już nie przyjedzie, a ja będę cierpiał.
6: Staram się kulturalnie czekać, aż...
9: Przepraszam, Marek.
6: Wydaje mi się tak, po pierwsze ważne, że o referendum rozmawiamy. Ważne dla oblicza Platformy jest to, że i senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego prawo polskiego społeczeństwa do wyrażania swojego zdania uchylili, czyli pokazali, jak potrafią praktykować demokrację. Nie potrafią jej praktykować, bo referendum jest najwyższą formą współuczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji w skali kraju, czy też jak w Krakowie, w skali gminy. Na obu tych płaszczyznach politycy związani z ruchem obywatelskim sformatowanym w partię są przeciwni. Sprawa...
9: Właśnie ktoś powiedział ostatnio, wskażcie mi moment, kiedy Platforma poparła jakieś referendum.
0: No jak Bronisław Koporowski.
9: To jeden.
6: Tak. Ale ono miało być rekwizytem.
9: Referendum.
6: Tak, rekwizytem wyborczym prezydenta, kandydata na prezydenta i prezydenta.
9: Utwór zagrany na Titaniku.
6: Utwór zagrany na Titaniku.
9: Nadziei, że być może to coś zmieni.
12: Komorowski na dziobie tak z ręką
6: To referendum w sprawie, czy to pytanie, które teraz prezydent Nawrocki zmodyfikuje, czy zmodyfikował o ETS, o handel prawami do emisji, jest pytaniem fundamentalnym dla naszej egzystencji i odkładanie tego pytania i udawanie, że tego problemu nie ma, obnaża prawdziwe intencje tych, którzy w tej chwili Polską rządzą, ponieważ wisi nad nami niewypowiedziane widmo nieokreślonej zagłady, która jest motorem wszelkich polityk klimatycznych, uniesień ekologicznych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej. To jest straszenie obywateli lękami takimi, jak faraonowie i straszyli felachów, że oto zaćmienie słońca będzie końcem świata. Tymczasem z wszelkich badań, z doświadczenia historii zmian kształtu Ziemi wynika, że zmiany klimatu są częścią naszego życia.
9: I a nawet gdyby nie były, to nie jest odpowiedzią samobójstwa Europy.
6: Bezczelnością człowieka z Brukseli jest użycie tego jako motoru rekonfiguracji strumieni finansowych na świecie, bo przecież poza tym uniesieniem ekologicznym tak naprawdę chodzi o wielkie pieniądze i sposób ich dystrybucji. I my nie mamy prawa poddać się tej opresji ekologicznej. Choćby przykład Bałtyku pokazuje, jak w ostatnich kilkunastu tysiącach lat zmieniał się kształt Morza Bałtyckiego, jak podnosiła się skorupa Tarcza Bałtycka, jak zamykały się cieśniny albo otwierały.
9: 12 tysięcy lat temu, czy 14 tysięcy lat temu, czyli na wyciągnięcie
6: ręki.
9: Był lodowiec w Warmii i Mazurach, proszę państwa.
0: Ale poza tym wszystkim...
2: Konsekwencje do dzisiaj są.
0: Rządzący mają często właśnie... Nasi rządzący mają często usta pełne właśnie tych haseł ekologicznych, a jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że na przykład taki program Czyste Powietrze, zbudowany przez rząd Morawieckiego, zostaje przehamowany, wykastrowany i przestaje tak naprawdę funkcjonować. A to właśnie z tego projektu, z tego funduszu, z tego programu wymieniono najwięcej.
9: Przechodzili na pelet, żeby było ekologicznie.
0: No tak, a teraz...
9: Zabrakło peletu i zobacz, porównaj, zabrakło węgla, co robił rząd PiSu i co zrobił rząd Platformy, jak pelet nie było i cena poszła trzy razy do góry.
0: Zaraz problem się skończy.
6: Dystrybuowanej z Brukseli polega na tym, że można jej zaradzić, płacąc jeszcze jeden dodatkowy podatek. No przecież te zmiany geofizyczne nie mają, nie są związane...
9: Polska może, na przykład my możemy nie wychodzić z ETS-u, a na przykład tak zmienić prawo, żeby kary były faktycznie nieściągalne.
6: Możemy, właśnie, ale też...
9: Andrzej, króciutko, bo mam jeszcze jeden temat, bardzo mi na nim zależy.
2: Ten rząd, który ma powstać według recepty Piotrka Semki, z którym się absolutnie w tej kwestii zgadzam, przed nim stoi potężne zadanie, przed nim stoi wojna z Unią Europejską, wojna o ETS, wojna o pakt migracyjny, wojna o te wpływy LGBT. To są kamienie milowe, tak zwane w cudzysłowie prawa człowieka, jak aborcja i tak dalej. To wszystko ten nowy rząd ma doprowadzić do pionu. Czyli będzie wojna z Unią Europejską. Czy ten rząd jest na to gotowy? Nie, czy mamy plan na wojnę z Unią Europejską? Tu jest pytanie.
9: Albo przyszły rząd prawicowy będzie rzeczywiście zmieniał rzeczywistość, albo będzie ostatnim rządem prawicowym w perspektywie
2: dekad.
9: Tabuny nowych wyborców i już prawica
2: oczekiwania są jasne i oczywiste. Ma być starcie z Unią Europejską, frontalne.
6: Nie możemy być kustoszem weta. Musimy być użytkownikiem weta i twardo operować instrumentami, które posiadamy w ramach traktatów europejskich, a nie podporządkować się tym politykom, które są kształtowane tą matematyczną większością, którą zawsze Niemcy z Francuzami w tym systemie głosowania osiągną.
9: Słuchajcie, tak. Peter Modzior w Warszawie, nowy premier Węgier. No zobaczmy, taka scena może być dla wielu bolesna, ale musimy to przejść. Trzymajmy się razem.
13: Za chwilę będzie tu Peter Modzior i zobaczcie, co dla niego przygotowałem. Nasze serduszko, ale w węgierskich barwach. Zasłużył na to.
14: I'm ready to do so.
13: Oh, you are the best example in Europe, you know. How it works.
9: No bolesne, proszę państwa, to serduszko to jest puste serduszko, my już wiemy, w ramach tego serduszka zabija się dzieci nienarodzone, marnuje się polskie szanse i prześladuje się opozycję. Ale słuchajcie, pytanie, dlaczego władze w Warszawie nadały aż taką rangę tej wizycie? To wielu komentatorów pyta. Czy to był jakiś mecz wyjazdowy z PiS-em na boisku węgierskim? Tak wygląda, Piotrze, jak ty to widzisz. No i jeszcze może jedna uwaga, że Tusk chyba upupia Modziora jednocześnie.
3: Tak wygląda nowa Europa, zwycięska, triumfująca. Gdzie, jeśli gdziekolwiek są tak zwani populiści, to drżyjcie, bo idzie fala, idzie walec. Tylko że nie zauważono dwóch rzeczy i w ogóle większość liberalnych mediów nie zauważyła dwóch rzeczy. To znaczy, że Modzior powiedział, że grupa V4 powinna być poszerzona o Austrię, Chorwację i część państw bałkańskich, co wywraca w ogóle
9: oczywiście,
3: w powietrze
9: zabijają.
3: V4. I dwa, Madziar powiedział, że jak tylko będzie okazja, to trzeba wrócić do importu rosyjskiego gazu, bo jest po prostu najtańszy.
9: Piotrze, ale Tusk go poparł. Powiedział, że to jest kwestia suwerenności wewnętrznej każdego państwa. A jak Orban kupował, no, to był wielkim...
2: Tak było.
3: Jak za dotknięciem różdżki okazało się, że kupowanie gazu od Rosjan, czyli de facto finansowanie rosyjskich czołgów i dronów, jest pomysłem, który u Madziara w ogóle nie wywołuje żadnych problemów. Jeszcze jedna gorzka uwaga. Zastanówmy się, co by było, gdyby wygrał Orban i pierwszą swoją wizytę złożył u arcybiskupa Jędraszewskiego. Po prostu szalałyby media. Bardzo dziwię się, że arcybiskup Ryś nie zauważył wyraziście politycznego charakteru tej wizyty i spotkał się z premierem Modziorem. Oczywiście to Modzior występowało to spotkanie, ale wcześniej nie było takiej praktyki, aby polscy metropolici spotykali się z politykami, szczególnie w sytuacji ostrego konfliktu politycznego, bo Madziar jest właśnie w takim ostrym. Właśnie niedawno upokorzył prezydenta Węgier, odmawiając nawet zwyczajowego zdjęcia po przyjęciu
9: za co więcej, on podczas swojej mowy po objęciu premierostwa zaczął krzyczeć na Tomasza Szujoka, prezydenta Węgier: odejdź, odejdź, odejdź. I mu termin jakiś wyznacza. On może zmienić konstytucję, ale jeszcze jej nie zmienił.
3: I to jest sygnał, że brutalne przejmowanie rzekomego równowagi będzie oznaczać totalną nierównowagę na Węgrzech, że wyczyszczone zostaną sądy, trybunały, wszystkie urzędy i dopiero wtedy będzie całkowita dominacja ludzi Madziara, ale o tym już nikt nie będzie w Europie mówił.
9: Zobaczymy jeszcze, jak Madziar sobie poradzi też z lewicą, bo lewica go poparła, ale to myślę chwilowo, tam się będzie, proszę państwa, bardzo wiele działo. Marku, jak ty patrzyłeś na to?
6: Są na razie miodowe dni. Polityka tych dni szybko przeminie. Tusk wykorzystał Modziara do zaakcentowania swojej pozycji w polityce wewnątrzkrajowej, dla pokazania swojej sprawczości w polityce europejskiej, bo przecież uważa się za sprawcę sukcesu Modziara. Wcześniej wspierał Jobbik, o czym zapomniał, i stara się pokryć tamte kroki nową miłością, i ten Modziar posłużył mu wyłącznie jako rekwizyt w polityce wewnątrz Polski, a przy okazji, górując nad nim doświadczeniem, traktował go jak kumpla z podwórka, którego można poklepywać w piaskownicy, przesuwać, okręcać i dawać mu prezenty jak na odpuście w Sulęczynie.
9: No Modziar jest taki przerażony tym wszystkim, bo co innego kampania, on taki jest przestraszony.
2: Modziar sprawiał wrażenie ciężko wystraszonego, jak tak go obserwuje.
6: Także to górując doświadczeniem, wygrał to wyłącznie
9: ale
6: dla
9: dziwne,
6: siebie.
9: Ale dziwne, na przykład on zna angielski, nie chciał odpowiadać po angielsku. No tutaj tłumacze się też pokompromitowali, bo on dał wywiad telewizji publicznej i tam tłumacz wziął jakiś paszport za obywatelstwo, to jakiś w ogóle dziennikarka obywatelstwo, tak? Jakieś, że Ziobro dostali z Rymanowskim obywatelstwo, oni dostali paszporty, nie? I tam, no taki kociołkwik powstał, no.
0: Jest nieprzygotowany, ale rzeczywiście, no ja bym wróciła jeszcze do tej kwestii stosunków z Rosją, bo przecież rzeczywiście, tak jak mówiłaś, to był ten kierunek polityki Viktora Orbana, który był non-stop krytykowany przez ekipę Tuska, tak? I to był dowód na zdradę, na kolaborację Orbana z Putinem. I w domyśle było, zmieni się władza, zmieni się polityka zagraniczna Węgier. No i co? I w tej chwili należało
9: ona się zmieni,
0: sprawę.
9: Ona się zmieni, bo on przestał jednak blokować. To jest jednak złamano kręgosłup suwerennym Węgrom, tak jak w Polsce złamano w 2023 roku. No miejmy nadzieję, że nie... Z zewnątrz też wielu ludzi mówi, że nie ma różnicy Tusk czy Kaczyński, no bariera wschodnia, armia, wszystko podobnie, prawda? Ale no różnica jest fundamentalna. Jeszcze Piotrze, króciutko.
3: Modziar to wejście bardzo silne wpływów niemieckich i austriackich w środek Europy i boję się, że to wysadzi w powietrze współpracę wyszehradzką.
9: No ona była i tak już martwa. Słuchajcie, króciutko, bo jest referendum w Krakowie, jest cisza wyborcza. My nie możemy agitować, nie możemy nakłaniać ani do pójścia, ani do niepójścia, ale możemy powiedzieć, czy naszym zdaniem przekroczy ten próg wymagany. Czy on zostanie przekroczony? Taką zabawę zróbmy. Piotrze, króciutko, jedno słowo, czy będzie ten wymagany
3: tak,
9: próg?
3: Będzie przekroczony, tak, i uważam, że te wybory, że powinna być zmiana tego wysokiego progu, znając frekwencji, dzięki któremu referendum powinno być uznane za legalne.
9: Waszym zdaniem przekroczy, nie przekroczy?
6: Referendum jest czymś w rodzaju współczesnej rewolucji, czyli głosem ludu, który w Krakowie pozwoli na dokonanie zmiany.
0: Ja też wierzę sondażom AGB. OGB dawno nie byłam w Krakowie, ale z tych sondaży, te sondaże się zawsze sprawdzały i one wskazują na to, że
6: i to będzie ważny sygnał dla polskiej demokracji gminnej.
2: Jestem optymistą.
9: Ja też jestem optymistą, proszę państwa. W najtrudniejszych czasach nie możemy tracić optymizmu. Musimy szukać też źródeł nadziei. Nie możemy się poddawać. Polska wspólnota narodowa, państwo Polaków, to są rzeczy święte. Nasza cywilizacja europejska wspaniała, tak bardzo zagrożona. No ludzie, troszkę się obudźmy i walczmy, bo będą gruzy. Już w Lublinie, proszę państwa, wspólnota z Afryki rośnie, także za chwilę Lublina nie poznacie. Pozdrawiam. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Wija w Rzeszowie. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Ja dziękuję Annie Sarzyńskiej, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu, Markowi Formeli i Piotrowi Semce. Dziękuję za to wydanie, za tę ożywioną, ciekawą dyskusję. Dziękuję oczywiście widzom Salonu Dziennikarskiego w zeszłym tygodniu. Wspaniały rezultat antenowy, za co dziękuję i również w sferze słuchalności. Do zobaczenia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

Możliwości redukowania punktów karnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego mają być ograniczone. Nie są jednak znane szczegóły regulacji, które mają wejść w życie 3 czerwca. W placówkach widać zwiększone zainteresowanie kursami, które pozwalają na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecność.

0: obecnych zasadach. O szczegółach mówi Maciej Szefer.
1: Do redukcji punktów karnych przybyło od pierwszych informacji w mediach o możliwych zmianach w przepisach, mówi Damian Drzewiecki ze Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
2: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów.
1: Włodzimierz Bogaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych do części wykroczeń to krok w dobrą stronę i może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
3: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji, prawie 860 tysięcy złotych. Tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: Zgodnie z obecnymi przepisami raz na pół roku można zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych, niezależnie od tego, za jakie naruszenie zostały one naliczone.
0: Na zegarach 5 minut po godzinie 10:00, sobotni dzień spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja. Za 5 minut audycja Bankomat.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto, co się wydarzyło. W 2060 roku pracujących będzie zdecydowanie mniej. Polacy nie chcą podatku katastralnego. Jeszcze w tym kwartale parlament sfinalizuje ustawę o OKI. Wystartowały rekrutacje na prace sezonowe. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, w jakim mieście odbywa się Impact. Poprawna odpowiedź to w Poznaniu. A najszybciej nadesłała ją pani Kinga Nowak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Niskie temperatury w styczniu i lutym mocniej niż przewidywano obniżyły nasz wzrost gospodarczy. GUS poinformował, że PKB Polski wzrósł w pierwszym kwartale bieżącego roku o 3,4% w porównaniu ze wzrostem o ponad 4% kwartał wcześniej. To szybki szacunek GUS-u, pełne dane poznamy 1 czerwca. A zawirowania na rynku ropy naftowej przekładają się na inflację. GUS potwierdził, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż rok wcześniej. I to właśnie ceny paliw odpowiadają za większość wzrostu inflacji od dołka, który obserwowaliśmy w lutym, wyjaśnia Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
2: Wtedy inflacja wynosiła 2,1, teraz wynosi 3,2. Natomiast w minionym miesiącu ceny paliw już nie rosły. Obserwowaliśmy ich niewielki spadek. To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN. Dzięki temu programowi według naszych szacunków inflacja jest około 1 punkt procentowy niższa niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
1: Zdaniem ekonomistki inflacja może jeszcze wzrosnąć, a w kwietniu więcej płaciliśmy między innymi za transport, żywność, edukację oraz zdrowie.
0: Wtorek.
1: Estoński wywiad finansowy zawiesił częściowo licencję operacyjną spółki powiązanej z marką Zonda Krypto. Została ona objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych aktywów od obecnych klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi. Decyzja nie ma jednak wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom. A tymczasem posiadanie kryptowalut deklaruje około 6,5% Polaków. Tak wynika z najnowszych badań Narodowego Banku Polskiego, ocenianych jednak przez ekspertów jako zbyt ostrożne. Najczęściej w kryptowaluty inwestują młodzi mężczyźni, najpopularniejszą pozostaje Bitcoin. Do roku 2060 liczba osób pracujących spadnie w 90% gmin, a w skali kraju spadek wyniesie około 30%. Wynika z raportu przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank zwraca uwagę, że dla dochodów samorządów kluczowe znaczenie mają wpływy powiązane z aktywnością zawodową i wynagrodzeniami mieszkańców. Z przywołanych przez BGK prognoz GUS wynika, że do 2060 liczba ludności Polski ma spaść do niecałych 31 milionów osób, a udział tych w wieku 60-65 lat i więcej wzrośnie do 35,5%. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Duża grupa niezdecydowanych, 35%, pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów. Kogo miałby objąć i od którego mieszkania byłby naliczany? Jeśli chodzi o przeciwników, to największa grupa uważa, że byłby to kolejny podatek obciążający domowe finanse. Mówi Jarosław Sadowski, szef działu analiz w Rankomat.pl.
2: 43% mówi o tym, że taki podatek mógłby uderzyć przede wszystkim zwykłych ludzi o niewielkich dochodach. Kolejne wskazanie, 41%, uznała, że byłaby to po prostu zbyt duża ingerencja państwa w życie obywateli i w prawo własności. 31% wskazało, że istnieje ryzyko nieprawidłowego wyliczania takiego podatku, no bo trudno czasami ustalić wartość nieruchomości.
0: Z badania wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Jeszcze w tym kwartale parlament może zakończyć pracę nad projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z nim aktywa inwestycyjne denominowane w złotych, na przykład akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych, mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy złotych, w tym aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy. Celem OKI jest zachęcenie Polaków do inwestowania, ale to nie będzie łatwe zadanie, mówi Tomasz Gössner, główny ekonomista Tavexu.
3: Problem w tym, że Polacy rzadko inwestują. Z badania Tavex wynika, że choć 60% z nas ma oszczędności, to inwestuje tylko 39%. Dlaczego? Najczęściej wskazujemy inne wydatki, brak potrzeby albo zbyt małe kwoty.
0: Przepisy mają wejść w życie od początku przyszłego roku. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Na początku tygodnia GPW Benchmark jako administrator wskaźników oraz Komisja Nadzoru Finansowego sprawująca nadzór nad administratorem wskaźników ogłosiły, iż WIBOR będzie pozostawał z nami do końca 2036 roku. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2037 roku ostatecznie przestanie funkcjonować. Prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka, zapytaliśmy o to, co ta decyzja oznacza dla Polaków.
4: Nasi klienci będą mogli dalej funkcjonować z umowami, w których jest WIBOR. Podobnie jak wszystkie instrumenty finansowe, jak obligacje Skarbu Państwa, do końca 2036 roku nic tutaj w umowach się nie zadzieje. Jeśli chodzi o nowe umowy, które w tej chwili klienci zawierają, z komunikatu wynika, że do końca grudnia tego roku, co jest zresztą zgodne z mapą drogową tego procesu reformy wskaźników referencyjnych, WIBOR będzie mógł jeszcze w tym okresie przejściowym być stosowany, ale równolegle nie zdziwcie się Państwo, ponieważ banki i inne instytucje finansowe, firmy leasingowe, firmy kredytowe będą już konsekwentnie oferować umowy w oparciu o nowy wskaźnik Polester. Nowy wskaźnik bowiem od 1 stycznia 2027 roku będzie jedynym, który będzie mógł być stosowany w nowych umowach. Podsumowując, WIBOR we wszystkich dotychczas zawartych umowach, instrumentach, obligacjach będzie mógł być stosowany do końca 2036 roku. Do końca tego roku banki będą mogły jeszcze stosować WIBOR w nowych umowach, ale równolegle z wdrażanym nowym wskaźnikiem Polester. Coraz częściej w umowach będziecie Państwo widzieć ten nowy wskaźnik. Od 1 stycznia 2027 roku w nowych umowach będzie już tylko wskaźnik Polester.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Za nami Forum Technologii i Bankowości Spółdzielczej 2026, czyli doroczne spotkanie poświęcone przyszłości cyfryzacji i wyzwaniom stojącym przed sektorem. W tym roku odbyło się pod hasłem Technologia wsparciem dla potencjału banków spółdzielczych. Podczas konferencji dyskusje koncentrowały się wokół 6 tematów: gotowości sektora na 2030 rok, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, oferty dla pokolenia digital, bezpieczeństwa i infrastruktury oraz mobilnych płatności. To nie tylko przegląd trendów, ale rozmowa o strategicznych decyzjach dla całego sektora, podkreślił prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, dodając, że technologia jest dziś warunkiem rozwoju i konkurencyjności banków spółdzielczych. A maj to dla branży gastronomicznej jeden z najważniejszych okresów w roku. Sezon komunii i wesel oraz innych przyjęć okolicznościowych oznacza zwykle więcej rezerwacji w restauracjach i zamówień cateringowych. To dla wielu firm szansa na zwiększenie przychodów, a tym samym na poprawę bieżącej płynności finansowej. Nie oznacza to jednak końca problemów, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor.
2: Sektor świadczący usługi gastronomiczne nadal ma przeterminowane zadłużenie na ponad 1 mld zł. Organizacja przyjęcia komunijnego to obecnie dla wielu rodzin wydatek liczony nie w setkach, a często w tysiącach złotych. Koszt takiej uroczystości często sięga nawet 10 tysięcy złotych, co oznacza, że za kwotę niespłaconych zobowiązań branży gastronomicznej można byłoby zorganizować około 100 tysięcy takich przyjęć.
1: Za niemal 3/4 tej kwoty odpowiadają restauracje.
0: Piątek.
1: Statystyki nie kłamią. Osoby po 50 to coraz liczniejsza i bardziej kompetentna grupa na europejskim rynku pracy. O potencjale Silversów mówi profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Trzeba odpowiednio wykorzystać potencjał tych osób, które no już odchowały swoje dzieci, mają doświadczenie. Dzisiaj są znacznie lepiej wykształcone niż ich rówieśnicy 20 czy 30 lat temu. Z pewnością są bardziej ucyfrowieni, chętniej do zdobywania nowych umiejętności i krótko mówiąc, trzeba ten potencjał dobrze spożytkować, bo to jest nasza szansa rozwojowa.
1: Według szacunków już co trzeci pracownik na naszym rynku pracy jest z grupy 50+. Z danych grupy Progress obecne stawki wahają się od 32 do nawet 52 zł brutto za godzinę. Firmy walcząc o pracowników oferują też dodatkowe benefity: premie frekwencyjne, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, dopłaty do transportu czy elastyczne grafiki. Tegoroczny sezon przynosi również ważną zmianę dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wykonywanie takiej pracy zaczyna wliczać się do stażu pracy i przyszłej emerytury dzięki przepisom obowiązującym od początku bieżącego roku. Tymczasem wystartowały rekrutacje na prace sezonowe. Praca sezonowa w Polsce może dziś się opłacać bardziej niż wyjazd na Saksy. Jak wynika z danych grupy Progress, obecne stawki wahają się od 32 do nawet 52 zł brutto za godzinę. Firmy walcząc o pracowników oferują też dodatkowe benefity: premie frekwencyjne, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, dopłaty do transportu czy elastyczne grafiki. Tegoroczny sezon przynosi również ważną zmianę dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wykonywanie takiej pracy zaczyna wliczać się do stażu pracy i przyszłej emerytury dzięki przepisom obowiązującym od początku bieżącego roku. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec trzeciego kwartału 2025 roku w Polsce działało 488 banków spółdzielczych oraz 2 zrzeszające. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat prosimy o podanie nazw tych zrzeszeń bankowych. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: sobotę, 23 dzień maja, spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja. Za oknami przeważnie słonecznie, na termometrach w regionie do 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza bardzo dobra, a więc warto z tej ładnej pogody korzystać. Jutro natomiast do 24 stopni Celsjusza, a więc jeszcze przyjemniej i cieplej.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

książki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich roz.

0: Zgłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów, mówi Wiesław Szczepański, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Wyjaśnił, że w tym roku ma się zakończyć składanie wniosków na realizację tego typu inwestycji.
1: Wiesław Szczepański zapewnia, że budowa schronów i miejsc schronienia dynamicznie ruszy w przyszłym roku.
2: Ten rok 2027 będzie rokiem już 5-letniego programu z możliwością udzielania promes. 2027 to mam nadzieję, że boom na budowę.
1: Producenci obiektów ochrony ludności wskazują, że coraz więcej samorządów sprawdza dostępność i ceny tego typu konstrukcji.
3: Przede wszystkim jak gdyby świadomość ludzi jest większa, że mimo wszystko tego typu rozwiązania są potrzebne.
1: Mówi producent krajowych schronów kompozytowych Radosław Żygadło.
3: Niektóre samorządy wystąpiły o dotacje i z tego co wiemy zaczynają powoli dostawać promesy otrzymania tych pieniędzy, także być może w najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze realizacje.
1: Ministerstwo Sportu proponuje budowę schronów przy halach sportowych i pod orlikami, bo obiekty tego typu dobrze sprawdzają się między innymi jako szatnie dla zawodników.
0: A to jest Radio Nadzieja w sobotę 23 maja, już 3 minuty po godzinie 11:00.

0: Jutro ponownie w Łomży zabrzmi ryk silników. Już po raz piąty odbędzie się pielgrzymka motocyklistów z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad rzeką. Następnie motocykliści przejadą ulicami miasta. Zaprasza do udziału ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży.
1: Ta pielgrzymka ma charakter czysto religijny, ale jednocześnie ona konsoliduje osoby wokół prawdy, wokół wiary, wobec tożsamości, a jednocześnie w tych wartości, które niesie nam święty Andrzej Bobola. Udamy się tradycyjnie stamtąd do trzech kościołów stacyjnych. Przejedziemy przez Starą Łomżę, ulicę Zdrojową, ulicą Senatorską, tu przez Stary Rynek, do pierwszej stacji, jakim jest Kościół Ojców Kapucynów. Kolejną stacją przejedziemy później przez ulicę Radziecką, poprzez nasz plac, rynek, do katedry.
0: Natomiast o godzinie 13 przy kościele odbędzie się piknik parafialno-gminny.
1: Tym razem do tego festynu zaprosiliśmy razem wspólnie, ten festyn robimy z naszą gminą Łomża. Do naszej parafii należą Stare Łomże, Zosin. To jest teren również działania gminy. Będziemy realizować chociażby pokaz strażacki i poprzez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą też przedstawienia u Pana Boga w ogródku nawiązujące do tego filmu. To dla nas jest takie wielkie wydarzenie. Angażuje się bardzo wiele osób.
0: Dla pierwszych 100 uczestników motocyklowej pielgrzymki przygotowane są specjalne pamiątki. Każdego roku na ulice miasta wyjeżdża około 300 motocyklistów, a cały program wydarzenia publikujemy na stronie radionadzieja.pl. Warto też śledzić jutro nasze media społecznościowe, bo tam pojawią się między innymi relacje z jutrzejszego wydarzenia.

0: W Okopach koło Suchowoli odbyła się wczoraj uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Jak podkreślał podczas uroczystości marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, muzeum będzie ważnym miejscem pamięci i lekcją historii przede wszystkim dla młodych pokoleń.
1: Takim miejscem ma być powstające tutaj muzeum. Będzie służyć ono edukacji, spotkaniom i rozmowie o historii oraz wartościach ważnych dla błogosławionego księdza Jerzego. Szczególnie ważne będzie to dla młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki wspólnej pracy ta idea staje się rzeczywistością. Jestem przekonany, że Muzeum w Okopach będzie miejscem, które pomoże lepiej zrozumieć życie i przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
0: Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zaznaczyła, że muzeum będzie miejscem pielęgnowania pamięci o człowieku, który stał się symbolem walki o wolność i godność.
2: Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki jest to dla mnie pewien symboliczny akt pamięci, odpowiedzialności i troski o to, by historia księdza Jerzego była opowiadana dalej nowym pokoleniom, młodym pokoleniom Polaków i nie tylko, współczesnym językiem, ale z zachowaniem prawdy i jej głębi. Powstające tutaj muzeum będzie wyjątkowym miejscem. Ma ono być nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty.
0: Rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki nie kryła wzruszenia, mówiąc o powstającym muzeum. Będzie to miejsce pamięci, ale także świadectwo prawdy i odwagi, mówi Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego.
3: Nie było łatwo też, ale to jest piękny projekt, ale od 70. rocznicy urodzin księdza Jerzego zaczęło wszystko to wstawać. Cieszę się, że możemy właśnie tutaj stać przed tym projektem, bo to jest jeden z trzech. Ten jest najpiękniejszy, bo ten powstawał razem z rodziną, z nami. On powstał przez 5-6 lat. Ksiądz Jerzy zawsze mówił, że rzeczy wielkie i piękne rodzą się w bólu. Ten też nie był łatwy projektem, ale powstał. To jest niesamowite, że to miejsce właśnie będzie pamiętane jako miejsce urodzenia księdza Jerzego, Okopy na Podlasiu.
0: Muzeum w Okopach ma powstać do końca października 2027 roku, a to jest Radio Nadzieja w sobotę 23 maja.

0: Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny. W niedzielę 31 maja na Błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników czekać będzie moc atrakcji. W programie nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci czy występów wokalnych. Głównym punktem wydarzenia będzie Eucharystia Dziękczynna, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz sanktuarium.
1: U nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty.
0: Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 19. O 14.30 wystąpi zespół wojskowy My z Łomży, a później grupa Bond. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wyrwani z Niewoli, który pojawi się na scenie o godzinie 18.00.

0: me back.
1: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zachęca wszystkie osoby, których przodkowie walczyli o wolność i niepodległość Polski, o zgłaszanie miejsc ich pochówków do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość. Uzyskanie wpisu do ewidencji oznacza pomoc IPN w utrzymaniu grobu. Jak wyjaśniała na antenie Radia Nadzieja Monika Baczar z IPN w Białymstoku, misją Instytutu jest między innymi dbanie o pamięć o polskich bohaterach, z czego wynika troska o ich groby.
2: Dlatego staramy się odnajdywać zapomniane groby, aby przywrócić pamięć tych, którzy oddali wiele, a nieraz i wszystko, za niepodległość naszego kraju. W 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, rząd polski przyjął ustawę o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, a ewidencję grobów powierzono Instytutowi Pamięci Narodowej. Weteran to osoba, która przeżyła wojnę, brała w niej aktywny udział, ale nie zginęła. I właśnie tym te groby różnią się od grobów wojennych.
1: Aby grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów, IPN potrzebuje dwóch źródeł potwierdzających działalność niepodległościową danego bohatera.
2: Weteranem może zostać osoba, która walczyła w powstaniach listopadowym, styczniowym, warszawskim, a także przedstawicieli cywilnych władz powstań narodowych i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. Może to być grób żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w II wojnie światowej, żołnierzy Kompanii Wrześniowej z 1939 roku, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1939-1963, mogiły członków władz i rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990.
1: Grób, który trafi do ewidencji, ma zapewnioną opiekę państwa i jest chroniony przed likwidacją. Na grób trafia także specjalna naklejka, a IPN umożliwia też staranie się o środki finansowe na odnowienie, odrestaurowanie czy konserwację grobu, a nawet na uprzątnięcie mogiły.

Na antenie Radia Nadzieja zbliżamy się do godziny 12. Ja już się z Państwem żegnam, życzę udanego i przyjemnego dnia. Dziękuję za ten czas spędzony razem. Wiktoria Małż, do usłyszenia.

moim sercu znajdź mieszkanie. Wlej w nie miłość swą. Naucz mnie, jak kochać. Kochać tak jak Ty. Bądź mi, Boże, drogowskazem. Nie opuszczaj mnie. Naucz mnie, jak kochać. Kochać tak jak Ty.

Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Kolejny sejmik wyjazdowy za nami. Tym razem radni obradowali w Radomiu. Duże pieniądze z Unii Europejskiej dla Politechniki Warszawskiej. Za chwilę szczegóły. A na koniec sprawdzimy ofertę pierwszego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Ważne decyzje i podsumowanie działań dla regionu. Tak w skrócie można opisać kolejny wyjazdowy sejmik województwa mazowieckiego. Tym razem wydarzenie odbyło się w Radomiu, gdzie radni obradowali w kamienicy dyskurów.
2: Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
3: Sesja istotna, bardzo dużo środków, które zostaną dzisiaj rozdysponowane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem ziemi radomskiej.
4: Rafał Rajkowski, wicemarszałek.
5: Dziś też okoliczność, która przejdzie pewnie do historii, a więc po raz pierwszy sejmik w Radomiu, w miejscu, które również wsparliśmy finansowo, a więc kamienicy dyskurów. Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej. Rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia, ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
6: Radny sejmiku województwa mazowieckiego, Leszek Przybytniak. Sejmik województwa postanowił odwiedzać wszystkie regiony. I tak rejon radomski, Radom jest. I myślę, że to są bardzo ważne spotkania, bo spotykamy się z mieszkańcami, spotykamy się z władzami regionów, władzami miast. Jest to bardzo ważne, żeby przekazywać te informacje, które są ważne dla mieszkańców.
1: Wcześniej wyjazdowe sejmiki odbyły się już w Płocku oraz w Ciechanowie.
0: Unia pomaga.
1: Ponad 15 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza trafi do Politechniki Warszawskiej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze lotnictwa oraz elektroniki drukowanej. Eksperci będą pracować nad rozwiązaniami, które umożliwią budowę lżejszych i bardziej ekologicznych samolotów. Mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
7: Innowacyjne technologie z jednej strony wspierające lotnictwo, z drugiej strony elektroniczne, cyfrowe drukowanie. Tutaj akurat w tym drugim projekcie Politechnika będzie współpracowała w przyszłości po stworzeniu tej technologii z przedsiębiorcami, którzy będą tworzyli swoje produkty.
1: Dzięki temu wsparciu uczelnia z Warszawy staje się atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców i naukowców, zaznacza dziekan Wydziału Fizyki dr Wojciech Wróbel.
8: To jest realizacja pewnej strategii Politechniki Warszawskiej, budowania kompetencji zarówno takich technologicznych, jak i charakteryzacyjnych, które mają służyć nam temu, żebyśmy mogli dawać ofertę, tworzyć produkty, które będą potrzebne dla otoczenia społeczno-gospodarczego Mazowsza.
1: Politechnika Warszawska realizuje obecnie ponad 340 projektów naukowych, w tym 170 międzynarodowych.
0: Smaki Mazowsza.
1: Jeden z najsmaczniejszych konkursów samorządu Mazowsza rozstrzygnięty. Znamy najlepsze produkty regionalne tej edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazły się m.in. rolada bezowa, polędwica po staropolsku czy paszteciki z farszem rakowym w kruchym cieście. Konkurs wpisał się już w kulinarną mapę Mazowsza, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
9: Pamiętamy o naszej historii i tradycji kulinarnej. To są laury za najlepsze potrawy. Właśnie na Mazowszu chcemy nagradzać te potrawy. Chcemy, żeby Mazowsze miało swoje smaki i żeby wszyscy wiedzieli, że jeżeli coś jedzą, to jest akurat z Mazowsza.
1: Ta nagroda jest dużym wyróżnieniem, tłumaczy jedna z laureatek, Wioletta Nagórka.
10: Indywidualny produkt z miejscowości Ugniewo. Najlepsza nalewka, jaka do tej pory nam się dało zrobić. Znajomi polecają, zachwalają. Także czarna porzeczka jest w pierwsze miejsce. Wyróżnienie jest super, ale może na drugi rok podejdziemy o drugą nagrodę.
1: W 19. edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego oceniono 125 produktów żywnościowych.
0: Warto wiedzieć.
1: Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny zaprasza mieszkańców regionu płockiego na darmowe przesiewowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy przyjść w niedzielę, 24 maja, do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. O akcji mówi marszałek Adam Struzik.
11: Ten cykl badań przesiewowych, profilaktycznych ma na celu wykrycie tych chorób w odpowiednio wczesnej fazie. Trzeba powiedzieć, że jest też utrudniony dostęp do poradni okulistycznych. Często nawet w nagłych przypadkach kilkadziesiąt dni trzeba czekać na wizytę w poradni okulistycznej, a w planowych nawet powyżej 100 dni.
1: Przypominamy, badania odbędą się w najbliższą niedzielę w godzinach od 9 do 16 w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
0: Co w naszym regionie?
1: 23 maja zapraszamy na inauguracyjny Mazopiknik. Wydarzenie rozpoczynające tegoroczny cykl odbędzie się w Garwolinie. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
12: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem.
1: Mazopiknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22. Na terenie parkingu przy Garwolance przy ulicy Olimpijskiej.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Bohaterstwo książek.
1: Przed nami wakacje, a wraz z nimi wyjazdy, podróże małe i większe, albo 2 miesiące dziecka w domu i nieśmiertelne mamo, tato, nudzi mi się, szczególnie podczas podróży w samochodzie, w pociągu czy samolocie, albo w hotelu, kiedy my odpoczywamy po intensywnym dniu, a pełne energii dziecko chce coś robić. Co może robić? Mikkel Niva i Nils Petter Morland przychodzą z pomocą w przezabawnej i ilustrowanej książce pełnej pomysłów, wyzwań, zadań i podpowiedzi. Zatytułowana jest 101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje. Zilustrował ją Fredrik Eden. Nam dorosłym wydaje się, że wakacje, kiedy nie trzeba wstawać do szkoły albo podróż poza miejsce zamieszkania, są czasem odpoczynku, ekscytacji i zadowolenia. Ale to jest nasza, dorosłych, perspektywa. Młode umysły są cały czas chłonne wrażeń i przygód. Ciała dzieci lubią być w ruchu i dobrze, bardzo dobrze, bo z tego właśnie bierze się rozwój. Ale nasza frustracja, kiedy po raz 20 słyszymy nudzi mi się albo kiedy dojedziemy, pytane co 2 minuty, też są naturalne. Możemy nie mieć pomysłów ani sił, żeby ciągle wymyślać jakieś zabawy lub gry. Po to jest ta książka, żeby odciążyć nas dorosłych i sprawić, żeby wakacje spędzane czy to w podróży, czy w domu, na podwórku, były pełne wrażeń, bo ogranicza nas i dzieci tylko wyobraźnia. 101 sposobów na nudę. Ta książka wzmacnia kreatywność dzieci, ucząc je, że nie potrzebują drogich gadżetów albo ciągłego zabawiania przez dorosłych, żeby czuć się fajnie. Chociaż dorośli oczywiście biorą udział w tych zadaniach, bo najfajniej jest wtedy, kiedy cała rodzina spędza czas razem, a nie każdy gapi się w telefon. Na to po przeczytaniu książki nie będzie już miejsca. Przejdźmy do konkretów. Jadąc autem, dziecko może zamienić się w reportera i zdawać do telewizji relacje z tego, co widzi po drodze. Oczywiście może to nieco ubarwić, żeby dodać dramatyzmu czy humoru. Jak można zbierać wspomnienia z wakacji? To nie tylko tradycyjne zdjęcia, ale na przykład rysowanie codziennie tego, co się zjadło, nagrywanie relacji dźwiękowych, zebranie odrobiny kamyków czy piasku z odwiedzanych miejsc i zmieszanie ich w słoiku, albo notowanie adresów odwiedzanych miejsc i zaznaczanie ich po powrocie na mapie na ścianie. Jeśli spędzamy wakacje w domu i nie odwiedzamy żadnych znanych miejsc, można wymyślić własne, na przykład jabłonka niech staje się jabłonią króla Bolesława Chrobrego, a dołek w ziemi ostatnim dołkiem wykopanym przez Adama Mickiewicza. Można też wziąć kartkę długopis, zapisywać wszystko, co się widzi. Może wpadniemy na trop prawdziwej afery szpiegowskiej. Można też mówić jak obcokrajowiec, nie znając języka obcego. Do tego trzeba się przysłuchiwać na wakacjach zagranicznych. W aucie robi się za nudno? Pośpiewajmy, wymyślając nowe słowa piosenki do melodii Wlazł kotek na płotek. Wymyślmy całej rodzinie tajne zadania. To może być nieużywanie przez cały dzień słowa więc, tańczenie za każdym razem, gdy stoimy w miejscu, albo opowiedzenie tego dnia każdemu z rodziny coś miłego. W restauracji zamówmy coś, co brzmi najbardziej tajemniczo, albo coś, czego nigdy nie jedliśmy, zamiast pizzy czy stripsów z frytkami. Obserwując ludzi dookoła, wyobraźmy sobie, jakimi zwierzętami mogliby być. Rysowanie map, tworzenie toru przeszkód, łapanie powietrza z wakacji to też są super pomysły. Opowiedziałam Państwu tylko o ułamku tego, co znajdziemy w książce. Atrakcje są na każdym kroku, najwięcej w naszych głowach. Inspiracje nie tylko wakacyjne znajdziecie w książce 101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje. Od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Dostałam pyszny książkowy deser od wydawnictwa Insignis, kompletnie się tego nie spodziewając. Jest nim książka Mika Herona zatytułowana Tajne godziny. Tajne godziny to są te momenty z naszego życia, o których inni nie mają pojęcia albo wydaje nam się, że nie mają, które sprawiają, że jest nam źle ze sobą, kiedy wychodzi, jacy jesteśmy naprawdę i ile świństw popełniliśmy. Każdy z nas je ma, tyle że ujawnione tajemnice niektórych mogą zatrząść posadami całych państw. Mick Heron jest mistrzem powieści szpiegowskich, nawiązuje do najlepszych tradycji brytyjskich tego gatunku. Jego seria Kulawe konie stała się bestsellerem, została zekranizowana, a Jackson Lamb, szef sekcji wyrzutków z MI5, stał się jednym z moich ulubionych bohaterów literackich. Heron lubi wyrzutków, lubi nadawać im znaczenie, podobnie jest w Tajnych godzinach. W wyniku sporu premiera z pierwszym biurkiem, czyli szefową MI5, powstaje komisja monochrom złożona z mało rozpoznawalnych polityków, lorda i urzędników. Mogłoby się wydawać, że to awans, bo komisja ma badać nadużycia służb, a to wdzięczny i ważny temat. Do tego w tle jest spór o wyprowadzenie usług do sektora prywatnego, w tym takich usług państwowych jak weryfikacja osób aspirujących do państwowych stanowisk. Łakomy kąsek. Pierwsze biurko z niejednego pieca chleb jadło i od razu zapowiada członkom komisji, że bezpieczeństwo państwa to zbyt ważna sprawa, żeby zajmowali się nią jacyś urzędnicy i że mogą próbować dostać tajne dokumenty, ale szanse na to są nikłe. I tak mijają 2 lata. 2 lata bezczynności, przesłuchań świadków, którzy chcą się na kimś zemścić albo przeforsować jakąś prywatną sprawę. Mnóstwo niepotrzebnej nikomu pracy, z czego oddelegowani urzędnicy zdają sobie sprawę, wiedzą, że to degradacja, a nie awans. Do momentu, kiedy na ich biurko trafia teczka z sygnaturą Berlin Otis. Teczka, która może zabrudzić kilka życiorysów, może strącić kilka pomników i ukrócić kilka karier. Mick Heron przenosi nas do Berlina roku 1994. Mur już upadł, ale Berlin to wciąż zoo szpiegów. Stasi nie rozpłynęła się w powietrzu, ich zbrodnie nie przestały istnieć, ale wielu agentów, oficerów podjęło próbę urządzenia się w nowej rzeczywistości. W Berlinie zderzają się interesy służb wielu krajów, swoją placówkę mają też Brytyjczycy. Na tej placówce jest jeden agent, spędzający sporo czasu w nocnych klubach, który później będzie dowodził grupą wyrzutków. W Londynie nawet ważniejszy od pierwszego biurka jest dziadek pewnego późniejszego wyrzutka. Fani Kulawych Koni już wiedzą, do jakich osób się odnoszę, ale jeśli nie czytaliście tej serii, to możecie zacząć właśnie od Tajnych Godzin, w których Mick Heron odsłania przeszłość niektórych swoich bohaterów. A kiedy teczka Otis zostanie otwarta, otworzy się puszka Pandory. Uśpieni agenci znajdą się w niebezpieczeństwie. Przeszłość zacznie dopadać bohaterów berlińskich notatek, a niektórzy zrobią wszystko, żeby ta przeszłość nigdy nie wyszła na jaw. Do tego dla polityków monochrom stanie się okazją do przeforsowania własnych interesów. Świetna powieść szpiegowska Tajne Godziny Micka Herona od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Co powiecie, drodzy Państwo, na wakacje w Polsce? Feluś i Gucio są za. A ja po przeczytaniu i obejrzeniu tej książki również. Nasza księgarnia przygotowała dla małych podróżników książkę z serii Feluś i Gucio odkrywają. Tym razem jest to Polska. Autorką książki jest Katarzyna Kozłowska, a zilustrowała ją Marianna Szet. I to jest doskonała zachęta i zaproszenie do poznania naszego kraju, jego bogatej historii i wielu atrakcji przyrodniczych, kulturowych, architektonicznych, kulinarnych i wielu, wielu innych. Jak sobie popatrzymy na mapę, to jesteśmy naprawdę narodem szczęściarzy, bo owszem, może maj był w tym roku zimny, ale mamy w Polsce góry i morze, jeziora, puszcze, miasta i wsie, kościoły, meczety, cerkwie, osady wikingów, skanseny, dziko żyjące zwierzęta, kręte rzeki, niziny, wyżyny, pagórki, ścieżki edukacyjne, obserwatoria astronomiczne, szlaki rowerowe. Słowem, mamy wszystko. I może dobrze, że Feluś i Gucio nam o tym przypominają, chyba czasem o tym zapominamy. Drodzy rodzice, a może najpierw zapoznajcie dzieci z atrakcjami naszego kraju, zanim ruszycie do Tajlandii czy Grecji. Świetnie napisała Katarzyna Kozłowska tę książkę, z dużym szacunkiem do naszej historii, do naszych tradycji, ale też ucząc dzieci, jak zachować się w podróży, w zetknięciu z turystami z innych krajów, czy jak powinniśmy dbać o miejsca, które odwiedzamy. To od nas samych zależy, czy przetrwają dla naszych wnuków. Wyprawę z Felusiem i Guciem zaczynamy oczywiście od zaplanowania podróży, przeczytania mapy, informacji w książkach czy w prasie o miejscach, które odwiedzimy. Na początek zajrzymy do Biskupina, który mówi, jak żyli pierwsi mieszkańcy Polski. Odwiedzimy też miejsce, w którym żyła prawdziwa księżniczka, księżniczka Daisy, czyli Zamek Książ. Poznamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie, a potem przeniesiemy się do Warszawy. Wiem, że mieszkańcy Krakowa się z tym nie zgodzą, ale to najważniejsze polskie miasto, stolica. Do Krakowa Feluś też nas zabierze i przekona dzieciaki, że nie taki smog straszny, jak może się wydawać. Nad Bałtykiem poszukamy bursztynów, oczywiście nasmarowani kremem z filtrem, chyba że trafimy na 15 stopni w lipcu, to założymy kurtki z kapturem. Ale to będzie dobra okazja do odwiedzenia fokarium i zobaczenia fal. Mamy fokarium na Helu, mamy też osadę wikingów, naprawdę. Lubicie Mazury? To wyjątkowa kraina pełna ptaków, ryb, do tego ruin zamków, można tu żeglować, a w Elblągu wybrać się w rejs statkiem po trawie. Mamy w Polsce wspaniałe stare lasy, na Roztoczu czy Puszczę Białowieską, z żubrami, łosiami czy rysiami. Mamy też piękne miasta, Wrocław i jego 100 mostów, Poznań, Kraków, Gdańsk. Mamy jaskinie i wulkany w krainie wygasłych wulkanów. Mamy smaczne jedzenie na wsiach, na jarmarkach regionalnych, a więc w drogę zwiedzać Polskę z Felusiem i Guciem i nową książką od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O łaskę powrotu 2 godzin lekcyjnych religii w szkołach modli się Artur. Miłosierny Jezu, w godzinie Twego konania proszę Cię, przyjmij do chwały nieba duszę świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców mamy Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, zmarłych krewnych. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Proszę o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby tak jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dobre wyniki dla Oliwii. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Za zmarłych rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janina i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, a także Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych i Dodów. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną, syna Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza Szczodrego i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Panu Bogu wiadome modli się Katarzyna. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Modli się Iwona. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi. Boże Ojcze, z pokorą proszę o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron. Stanisława, zmarłych z rodziny Piaści, Kołdy, Kołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich i Chojnowskich. Boże, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla syna Kamila, Beaty, Iguni i Dominika. Proszę dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Święty Boże, święty mocny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami, naszą ojczyzną, broń nas i strzeż od wszelkich pokus, zamętu, zasadzek złego ducha. Daj nam dar wierności i niezachwianą wiarę w Twoje trójjedyne bóstwo. Proszę, niech Twój święty duch prowadzi nas w codzienności, nauczy odróżniać i przejmować Twoją wolę od pułapek diabła. Błagamy o przyjęcie Twojego królowania w nas, w rodzinach i w naszej ojczyźnie.
1: Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen. Zdrowo, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami.

piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, uroczystość zesłania Ducha Świętego, którą przeżywać będziemy w niedzielę, każe nam na nowo wejść do Wieczernika i razem z apostołami, razem z Marią wołać: przyjdź Duchu Święty. To właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy, jak pięknie powiedział Ojciec Święty Leon XIV, Duch Święty pokonał strach apostołów, rozerwał ich wewnętrzne kajdany, opatrzył rany, namaścił ich mocą i dał im odwagę, aby wyszli na spotkanie ze wszystkimi i głosili dzieła Boże. Duch Święty jest darem, który otwiera nasze życie na miłość. A ta obecność Pana kruszy naszą zatwardziałość, nasze zamknięcia, egoizm, blokujące nas lęki, narcyzm sprawiający, że kręcimy się jedynie wokół samych siebie. Pięćdziesiątnica, kochani, jest wspaniałym dniem odnowy ludzkich serc. A jeśli one się zmienią, zmieni się na lepszy świat, w którym żyjemy. Nie ma innej drogi przywrócenia jedności, pokoju i prawdziwej radości wśród ludzi, jak tylko przez otwarcie się na moc Boga, który działa w nas przez swojego Ducha. Papież Leon podczas pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach powiedział, że żadna ziemska potęga nie zbawi świata, lecz tylko Boża moc miłości. Ta Boża moc miłości, którą Jezus Pan nam objawił i podarował. Dlatego zadaniem chrześcijan jest wierzyć w Chrystusa, ufać Mu i naśladować Go w codziennym życiu. Starajmy się, kochani, tak czynić, a świadomi swoich słabości wołajmy do Ducha Świętego o pomoc. Prośmy Go, abyśmy tak jak apostołowie z odwagą głosili innym dzieła Boże. Służąc w dziele troski o trzeźwość, często spotykamy się z osobami, którym ciążą wewnętrzne kajdany uzależnień. Nie potrafią wznieść się wzwyż. Opanowani strachem, poranieni wewnętrznie, poddają się sile, która spycha ich w przepaść. Do nich jesteśmy posłani, aby głosić im Jezusa, głosić słowem i życiem. Do nich jesteśmy posłani, aby doświadczyli zwycięskiej mocy Bożej miłości, aby w ich sercach zapanował Chrystusowy pokój. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, jeden z największych apostołów trzeźwości, podkreślał z mocą, że obowiązkiem uczniów Chrystusa jest przezwyciężyć lęk przez wiarę w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mówił, jeśli uwierzyliśmy w Chrystusa naprawdę, to musimy mieć pokój. Jeżeli uwierzyliśmy w Chrystusa, a mimo to lękamy się ciągle różnych rzeczy, to znaczy, że jeszcze w pełni, w sensie biblijnym, nie uwierzyliśmy w Chrystusa. Jeżeli rzeczywiście wierzymy, to wtedy nasze życie samo przez się staje się świadectwem. Jeśli potrafię pójść do tych ludzi, z którymi się spotykam, a którzy są kłębkiem nerwów, czują się zagubieni i nie potrafią sprostać problemom życiowym, jeśli potrafię wobec nich pokazać ten głęboki pokój płynący z uwierzenia w Ewangelię Chrystusa, to wtedy jest to świadectwo, które może tym ludziom pomóc. Jeśli natomiast ja sam wpadam w ich styl lęku, narzekania, zabezpieczania się, to moje świadectwo jest negatywne. Pokazuje im, że wiara na nic się nie przyda w konkretnym życiu, bo nie rozwiązuje problemów. Cieszę się, kochani, że przyszły rok będzie w naszej ojczyźnie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Będzie to dobra okazja, aby przypomnieć życie i nauczanie tego wielkiego Polaka. Z pewnością jego wołanie o wolność wewnętrzną, o trzeźwość Polaków stanie się bardziej słyszalne. W obecnym roku stale pogłębiamy temat Polska silna wiarą i trzeźwością. Zwracamy szczególną uwagę na związek żywej wiary z wolnością wewnętrzną człowieka, z praktykowaniem szeroko rozumianej trzeźwości. Ksiądz Blachnicki często przestrzegał przed brakiem odwagi w wyznawaniu wiary. W 1979 roku mówił, że jest to powodem postępującej dechrystianizacji i załamania się naszego narodu pod względem moralnym, pod względem prężności biologicznej. stwierdził, że najbardziej potrzebna jest Polakom odwaga wiary. Apelował: nie lękajcie się, nie lękajcie się iść drogą wiary, nie lękajcie się zawierzyć Bogu, zawierzyć Słowu Bożemu. Kochani zjednoczeni, troską o przyszłość naszego narodu, prośmy Ducha Świętego o odwagę wiary dla nas i dla wszystkich Polaków. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
4: Ogłoszenie nadawcy.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze.

może to przypadek, nigdy nic nie chciałem, sama dobrze wiesz. Ale gdy już trzymasz, proszę, potrzymaj mnie. Z tobą jakoś łatwiej, wcale nie przesadnie. Rozumiesz mnie, rozumiesz mnie.